kolejno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc, smakuje lepiej.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM. Reklama.
1: Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzei 89. Telefon 664 121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku. Plantacja Chojnek, Wiktorowo.
0: Po reklamie.
3: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Cię, Ewo.
4: Dzień dobry.
3: A dziś o macierzyństwie sobie porozmawiamy. No właśnie, Ewa, powiedz, czy każda kobieta jest stworzona do roli mamy i czy macierzyństwo jest nam tak wpisane i mamami być musimy jako kobiety?
4: Myślę, że społecznie jest to wpisane w obraz kobiety, tym bardziej, że biologicznie najczęściej jest stworzona do tego, żeby potomstwo posiadać. Natomiast coraz częściej zmienia się ten obraz kobiety w dzisiejszych czasach szczególnie i widzimy, że nie każda kobieta chciałaby tą mamą zostać i warto, aby

0: żebyśmy też przyjmowali to jako fakt, a nie podważali to, że ktoś tego potomstwa po prostu posiadać nie chce.
1: No nie, ale cały czas jest to, mam wrażenie, nieakceptowalne i kobiety bardzo rzadko mówią o tym wprost, dlaczego nie mają dzieci. Zwykle uciekają wzrokiem, peszą się albo zamykają w sobie na tak zadane pytanie, a otwarcie, takie powiedzenie otwarcie, nie, ja nie chcę być mamą, nie czuję tego. Mhm. Cały czas jest trudne i negowane społecznie.
0: Tak, i tutaj to, co ciekawe, co powiedziałaś właśnie, to przede wszystkim to, że my właśnie społecznie oczekujemy tego, że ta kobieta nam się wytłumaczy. Dlaczego ona tego potomstwa nie chce mieć? Bo my z góry zakładamy, że powinna, a skoro nie ma, no to wytłumacz nam dlaczego. Więc już tu tak naprawdę mamy taki społeczny problem, społeczną trudność w kontekście tego oczekiwania, że nam się to wyjaśnienie należy, a jednocześnie musimy pamiętać o tym, że te powody są naprawdę różne i niejednokrotnie może okazać się, że ta kobieta czuje się po prostu niewydolna, czuje, że nie będzie na tyle odpowiedzialną osobą i to jest najbardziej odpowiedzialna decyzja, jaką wtedy może podjąć. Może się okazać, że jest chora i po prostu albo nie może mieć tego potomstwa, albo może, ale jest ogromne ryzyko, że przekaże w genach też tę chorobę. Są różnego rodzaju inne przyczyny, które również mogą wpływać, choćby psychiczne, kiedy kobieta po prostu decyduje, że ona woli to życie przeżyć inaczej. I mimo, że nam jako społeczeństwu jest to trudno zaakceptować, to warto zwracać uwagę na to, że tak rzeczywiście jest, a jednocześnie myślę, że przede wszystkim właśnie nie gonić tych kobiet o to, żeby one się tłumaczyły.
1: Czyli
0: tego,
1: krótko
0: dlaczego.
1: Mówiąc, to nie chodzi nawet o to otwarcie, powiedzenie dlaczego nie i tak dalej, dokładnie. Tylko w ogóle można powiedzieć, ale to jest tylko i wyłącznie moja sprawa.
0: Dokładnie, bo jeśli jestem gotowa, mogę o tym opowiedzieć, ale to ja mam być gotowa i to ja powinnam chcieć z tym wyjść i mieć taką możliwość, a nie zostać zaskoczona takim pytaniem z zewnątrz i być w tej niekomfortowej sytuacji tłumaczenia się, dlaczego podjęłam taką decyzję.
1: To, że nie każda kobieta musi być mamą, to już ustaliłyśmy. Mało tego, ona nie musi się tłumaczyć z tego, jeśli nie jest oczywiście gotowa, ale ma też prawo mówić o tym otwarcie, a my nie mamy prawa tego oceniać.
0: Dokładnie, bo nawet jeśli kobieta mówi otwarcie, nie chce mieć dzieci, to nadal możemy nie znać powodów, a nawet gdybyśmy je znali, to jest życie tej osoby. My nie wychowamy dziecka za tę osobę, tak więc jeśli ona podejmuje taką decyzję, to znaczy, że ma ku temu jakieś przesłanki. Tak czuje, tak potrzebuje. I w związku z tym, mimo że my społecznie tego nadal oczekujemy, że wydaje nam się, że kobieta równa się mama i nie ma tutaj jakby innej opcji, no to jednak warto zacząć otwierać się na to, że nie każdy chce żyć właśnie w taki sposób i ma do tego prawo.
1: No właśnie, ale jak powiedziałaś, większość kobiet, tak ten świat został skonstruowany, mama mi zostaje i tego chce przede wszystkim. No a później okazuje się, że macierzyństwo to wcale nie jest tylko pasmo sukcesów i radości, ale to jest ciężka tyruwa i również pasmo takich pojedynczych, drobnych porażek.
0: Tak, na pewno natura sprytnie to zaplanowała, bo dała nam instynkt macierzyński, dała nam bardzo słabą pamięć po porodzie, jak to było w trakcie porodu, więc gdzieś tak to wszystko jest, powiedziałabym, zaprojektowane, że rzeczywiście większość kobiet po prostu te potomstwo chce posiadać. Natomiast w momencie, kiedy my tego nie czujemy, warto też dać tę przestrzeń, a jeśli czujemy, jeżeli chcemy spełniać się w roli mamy, to na pewno jest to warte przeżycia, ale też wymaga ogromnego wsparcia, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest tylko i wyłącznie pasmo szczęścia i radości. Zdarza się wiele trudności, a tego wsparcia niejednokrotnie po prostu brakuje.
1: No właśnie, i o ile o naszych sukcesach wychowawczych, o tym, jakie fantastyczne mamy dzieci, cóż one już nie potrafią, jak piękną drogą nie podążają, mówimy łatwo jako mamy, generalnie jako rodzice, to już trudniej nam mówić o tym, że czasami mam dość, czasami chciałabym wyjść z tego domu i wrócić za 5 dni, jak będzie posprzątane, dzieci nie będą płakały, nie będą ciągle coś ode mnie chciały. Czy my sobie nie dajemy takiego prawa, żeby mówić też o tych trudach? Czy to znów jest jakby społecznie napiętnowane i takie, no niechciane, no jaka to zła matka, skoro ona narzeka na swoje dzieci i na swój los? Tyle dokładnie. Kobiet jest mamami i żyją, prawda?
0: Dokładnie, a jak się odważą cokolwiek powiedzieć, to słyszą, chciałaś to masz, jak wychowałaś, tak masz i sama sobie radź, tak? Zdecydowałaś się na to, no to teraz musisz ponieść tego jakby konsekwencje. Natomiast warto też zwrócić tutaj uwagę na to, jak bardzo zmieniły się czasy, dlatego że kiedyś, tak jak się mówiło, wychowywała dzieci cała wioska, tak? Dzisiaj to jest jedna mama zamknięta w domu, która często nawet nie wie, kto jest jej sąsiadem, bo tych relacji się już tak nie utrzymuje, jak to było kiedyś. I jest po prostu bardzo, bardzo ciężko, bo nie ma naprawdę takiego momentu dla siebie. I ludziom może nawet nie przyjść do głowy, co może być trudem w macierzyństwie, jeżeli wcześniej mieszkali sami w wielorodzinnym domu, gdzie zawsze była jakaś babcia, ciocia i trzeba było wyskoczyć na chwilę do sklepu, czy pobawić się chwilę z drugim dzieckiem, czy zrobić choremu inhalację dziecku jednemu, tak? To zawsze był ktoś tam, kto przez chwilę po prostu spojrzał i tego się tak może nawet nie doceniało. A dzisiaj, kiedy tego nie ma, to widać, jak bardzo tego brakuje.
1: Możemy sobie pozwolić jako mamy na chwilę słabości?
0: Myślę, że zdecydowanie tak i warto sobie na to pozwalać, bo jeśli sobie nie pozwalamy, to inaczej to się po prostu bardzo kumuluje.
1: Trochę powiedziałyśmy o tym macierzyństwie, które jest trudne, no właśnie, i powiedziałeś, że ważne jest, żeby jednak tego wsparcia poszukać, żeby nie być tą heroską, samotną mamą, która wszystkiemu daje radę, a tak naprawdę zwinięta w kłębek płacze do poduszki co noc. Na co możemy sobie pozwolić, a wręcz powinnyśmy zrobić, żeby tak naprawdę tą dobrą mamą być?
0: Przede wszystkim powinnyśmy pozwolić sobie na zadbanie o siebie, bo jeżeli my nie przyjrzymy się sobie, tak najprostszą zasadą, jaka panuje choćby nawet w samolocie, tak? Zakładamy maskę najpierw sobie, potem dziecku, jeżeli coś by się działo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się z nami zadzieje, to my już nikomu nie pomożemy. I tak samo, jeżeli my dojdziemy do tej granicy, te wszystkie trudności się skumulują i na przykład popadniemy w depresję, to nie pomożemy już nikomu i na pewno nie będziemy spełniać się w roli rodzica tak, jakbyśmy tego chcieli. I mimo, że jest to mocno piętnowane, że mama gdzieś tam wyszła, a dziecko zostało z kimś innym, a mama wyjechała,
1: na przykład z tatą,
0: prawda? Na przykład z tatą, nie daj Boże, na przykład właśnie, tak. Taki skandal też się dzieje czasami. Albo gdzieś wyjechała jeszcze na przykład na weekend, tak, żeby odpocząć troszeczkę i od razu jest taka łatka wyrodnej mamy, bo zostawiła to dziecko tutaj.
1: Na pastwę losu,
0: tak,
1: prawie że na ulicy,
0: tak,
1: prawda? Pod gołym niebem.
0: Dokładnie, tak mniej więcej mam wrażenie, wyobraża sobie to społeczeństwo, a jednak wiadomo, że mama zostawia dziecko z kimś, z kim czuje, że to dziecko po prostu zostać może i będzie w porządku i robi tak naprawdę najlepszą rzecz w tym momencie dla siebie, dla dziecka, a jeśli zostaje tata, to i dla taty, bo ten tata również może pospełniać się w tej roli ojca, a jednocześnie też nie ma tej mamy, która tam podpowiada, tego nie wolno, tam tego nie róbcie i troszeczkę mogą też sobie pospędzać ten czas tak, jak tego potrzebują i chcą i się rozerwać wspólnie.
1: No bo przecież tata, mimo że nie urodził, to jest pełnoprawnym rodzicem, prawda?
0: Dokładnie.
1: Często o tym zapominamy.
0: Tak, zdecydowanie tak, a nie powinniśmy.
1: O macierzyństwie sobie rozmawiamy, a to w kontekście też zbliżającego się Dnia Mamy, takiego dnia, w którym wydawać by się mogło, że wszyscy są szczęśliwi, wszystkie dzieci i wszystkie mamy. Nic bardziej mylnego, bo bywają takie sytuacje, kiedy ta mama gdzieś tam siedzi i popłakuje, bo nie odwiedziło ją dziecko, kiedy dziecko siedzi i popłakuje, bo nie może się przełamać i pójść do mamy, która kojarzy mu się tylko z takim krytykantem na przykład wymagającym, albo dziecko, które całkiem niedawno straciło mamę a nam wszystkim znów wydaje się, że powinniśmy wszyscy chodzić z kwiatami, laurkami, uśmiechnięci.
0: Tak.
1: I nie pozwalamy na to, żeby spędzić ten dzień właśnie tak, jak czujemy.
0: Tak, tutaj znów pojawia się ten aspekt oceniania, ciągłego oceniania. My byśmy zrobili inaczej, tak nie wypada, tak się nie powinno, a jednak zapominamy o tym, że to nie jest nasza sytuacja, to nie są nasze warunki. My oceniamy przez pryzmat tego, jak my żyjemy albo ile wiemy o danej osobie, a zazwyczaj wiemy niewielki ułamek tego, co rzeczywiście się wydarza, więc warto pamiętać o tym, że każdy ma prawo spędzić ten czas tak, jak tego potrzebuje, tak jak jest na to gotowy, jak mu pozwalają na to warunki i jeśli wybiera dany sposób, to znaczy, że prawdopodobnie uznał, że to jest najlepsza możliwa opcja w obecnym czasie dla niego właśnie.
1: Ten dzień może być też dobrym dniem na próbę odbudowania relacji, taki mama-dziecko, prawda?
0: Myślę, że tak.
1: Taki symbol, dzień
0: tak,
1: mamy,
0: tak.
1: Więc można spróbować, a może tym razem się uda i dojdziemy do porozumienia.
0: Szczególnie, kiedy mamy jakąś taką trudność i ciężko jest nam to przełamać, to ten dzień może być takim dobrym, powiedziałabym, pretekstem, bo tego dnia mama może się najbardziej spodziewać, że jeśli kiedyś, no to właśnie może dzisiaj się do mnie odezwą, tak? I wtedy też może się na to przygotować i jest więcej może trochę też tematów do rozmowy, bo można gdzieś tam właśnie porozmawiać wokół o tych innych mamach i to daje też trochę taką lżejszą ścieżkę otwarcia na nowo tej relacji i tego wchodzenia w naprawianie tego, co być może wcześniej się nie udało, ale obecnie, kiedy dziecko jest dorosłe i rodzic jest dorosły, to ta relacja może się zmienić na bardziej partnerską i może również nabrać zupełnie innego wymiaru.
1: No właśnie, i na koniec wszystkim mamom życzymy dużo radości i spełnienia z tego bycia mamą, ale również nie zapominania o tym, że jest się kobietą, która ma własne potrzeby i ty jako mama dwójki jeszcze małych dzieci, czego byś życzyła sobie i innym mamom z okazji Dnia Mamy?
0: Myślę, że przede wszystkim pamiętania o tym, że rola mamy to jest jedna z naszych ról, a nie jedyna i dawania sobie przestrzeni na to, aby zadbać o siebie, aby pamiętać o sobie i nie ulegać właśnie tej presji, przekonaniu takiemu, że najlepsza mama to mama cierpiąca. Nie, najlepsza mama to ta, która może o siebie zadbać i tego właśnie życzę każdej mamie, aby w dniu mamy mogła choć chwilę spędzić sama ze sobą i zadbać o siebie.
1: Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
2: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam w Kowalu spotkali się eksperci oraz szczęśliwe zakończenie w sprawie poszukiwań 72-letniej mieszkanki Włocławka. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności wybrzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami. Mówi Janek Gawroński, społeczny zastępca Rzecznika Praw Dziecka.
3: Spotkanie polegało na tym, spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I spotkaliśmy się też wspólnie z gościem specjalnym spotkania była rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak właśnie po to też, aby porozmawiać o tym.
2: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę na problem systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych. Mówi Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka.
4: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby. I to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy w taką dobrą sprawę człowiekiem za jakąś wygodą.
2: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym. Uczestnicy podkreślali, że osoby w spektrum autyzmu powinni czuć się bezpiecznie i akceptowane zarówno w szkołach, jak i w przestrzeni publicznej. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne. Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
5: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować.
2: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. Komenda Miejska Policji we Włocławku poinformowała o szczęśliwym zakończeniu poszukiwań 72-letniej mieszkanki Włocławka, która cierpi na zaniki pamięci. Kobietę udało się odnaleźć dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz pracownika stacji paliw na Zazamczu, który rozpoznał seniorkę po komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. 72-latka została przebadana przez ratowników medycznych, a następnie przekazana pod opiekę rodziny. Policja podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną w radiowym studiu Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki. Dzień dobry, Ina.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ina Griszczuk kojarzy się absolutnie z baletem, z zespołem Klasik we Włocławku, który niebawem będzie obchodził swoje 30-lecie, ale Ina Griszczuk Fundacji Włocławianki prowadzi bezpłatne zajęcia Skala Netixu, oprócz tego, że jest prezesem tejże fundacji. No właśnie, na czym polegają te zajęcia Skala Netixu i czy są dla każdego?
2: Te zajęcia zupełnie do każdego polegają na rzeźbieniu mięśni. To połączenie różnych form aktywnej działalności. To jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. Ale zajęcia są spokojne, odbywają się przy włączonym świetle, przy właśnie jakiejś takiej delikatnej muzyczce, którym wsłuchujemy się własne ciało, rzeźbimy własne mięśni.
1: Powiedz, czy są jakieś takie przeciwwskazania, czy na przykład ograniczenia wiekowe, że w pewnym wieku no już na takiej kalanetics pójść nie możemy, bo nie damy rady.
2: Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. To zajęcie, które nie obciążają absolutnie stawów. Każda osoba wybiera dawkowanie tych ćwiczeń indywidualnie.
1: Jak długo trwają takie ćwiczenia?
2: No to też indywidualnie. Wiadomo, że tam jest pewien kompleks ćwiczeń, które trzeba wykonać i które się wykonują w ciągu jednej minuty. To jest pulsacyjne ćwiczenie, wykonywane przez jedną minutę. Także osoby, które są w pewnym wieku, mogą wykonywać w ciągu 20 sekund, na przykład 30 sekund i później odpocząć, a z czasem wypracowują swoje mięśnie i wtedy wykonują te ćwiczenia dłużej.

0: Ale cały Kalanetik z Iną Griszczuk to jest godzina zajęć?
1: Godzina.
0: Co trzeba ze sobą mieć, żeby przyjść na takie zajęcia?
1: No najlepiej to jakiś obcisły strój, tak żeby było widoczne ciało i karimatkę.
0: I to wszystko?
1: I to wszystko.
0: Dobry humor?
1: I dobre chęci, i dobry humor.
0: Takie zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu, tak.
0: Wiem, że macie problem, bo nie spodziewałyście się tego, ruszając z tymi zajęciami, że zainteresowanie będzie aż tak duże i no nie możemy do końca powiedzieć, gdzie będą się odbywały, bo ostatnio sala była za mała przy ulicy Żabiej.
1: No niestety tak, przy ulicy Żabiej była za mała, teraz w ten piątek się odbywają kolejne zajęcia przy ulicy Żabiej, ale staramy się, teraz poszukujemy pomieszczenie większego, żeby zmieściło się jak najwięcej chętnych.
0: Czy parkiet hali mistrzów to jest takie wymaganie, czy to może być mniejsza sala? Określmy, być może ktoś ma taką salę i dołączyłby się do tego ruchu pomagania i rozweselania Włocławka.
1: Bardzo prosiliśmy o zgłaszanie osób, które mają taką salę gdzieś koło 100 metrów i chętnie będziemy mieli zajęcia na takiej większej sali, żeby wszystkie nasze chętne osoby się zmieścili.
0: I najpowiedz, że na te zajęcia nie tylko mogą przychodzić włocławianki, tak jak wskazuje nazwa fundacji, ale pojawiają się już też panowie.
1: No tak, są chętne panowie, także bardzo serdecznie zapraszam panów też, bo te zajęcia nie są wyłącznie dla kobiet. To zajęcia ogólne dla wszystkich, także zapraszam panów też.
0: Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki, zapraszała państwa na Kalanetix. Dziękujemy bardzo za uwagę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest temat na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
2: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Nowy kinowy wtorek wystartował. No konkurs już czeka na naszym radiowym Facebooku do wygrania bilety na wydarzenia specjalne do Multikina, a my już teraz sprawdzamy, co warto teraz obejrzeć na dużym ekranie.
2: I teraz coś dla fanów mocnego kina akcji, planów idealnych i sytuacji, które bardzo szybko wymykają się spod kontroli. Zawodowcy.
1: Tu od początku wiadomo, że nie będzie spokojnie. Główna bohaterka zajmuje się załatwieniem spraw dla bardzo bogatych ludzi.
2: Czyli takich spraw, których normalnie nikt nie chciałby dotykać nawet kijem.
1: I dostaje zadanie odzyskania ogromnego długu od miliardera, który ukrywa się na prywatnej wyspie i ma własną armię.
2: Czyli już sam punkt wyjścia brzmi jak przepis na totalną rozpierduchę.
1: Na początku próbuje jeszcze dogadać się normalnie, ale szybko okazuje się, że rozmowy raczej nic tu nie zmienią.
2: Więc do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. Byli żołnierze, doświadczenie, plan i przekonanie, że wszystko jest pod kontrolą.
1: A wiadomo, że w takich filmach, jeśli ktoś mówi, że to będzie prosta akcja, to na pewno nie będzie prosta.
2: I właśnie wtedy zaczyna się najlepsza część. Infiltracja wyspy, strzelaniny, pościgi i sytuacje, gdzie każda sekunda ma znaczenie.
1: No fajne jest w tym filmie to, że on nie opiera się wyłącznie na wybuchach. Jest napięcie między bohaterami, kombinowanie i ciągłe pytania. No kto tu naprawdę rozdaje karty?
2: Bo miliarder też nie jest przypadkowym gościem i jego ludzie są przygotowani praktycznie na wszystko.
1: No czyli mamy tutaj klasyczne kino akcji, ale z takim klimatem profesjonalistów, którzy wiedzą co robią przynajmniej do momentu, kiedy plan zaczyna się sypać.
2: I to jest ten typ filmu, gdzie oglądasz dla adrenaliny, szybkiego tempa i akcji, która praktycznie cały czas idzie do przodu.
1: Zawodowcy już 29 maja w kinach. To teraz coś dla kibiców, bo przed nami naprawdę wielki wieczór, finał Ligi Mistrzów na wielkim ekranie w Multikinie.
2: I to nie byle jaki finał. PSG kontra Arsenal FC. Dwie drużyny, które w tym sezonie przeszły naprawdę ciężką drogę do samego końca.
1: I właśnie takie mecze ogląda się najlepiej wtedy, kiedy emocje czuć wokół siebie, a kino daje trochę klimat stadionu.
2: Bo masz ogromny ekran, mocny dźwięk, ludzi reagujący na każdą akcję i nagle zwykły mecz robi się prawdziwym wydarzeniem.
1: No zwłaszcza, że to jest finał, jeden wieczór, 90 minut, no albo i więcej, no i ktoś zapisze się w historii.
2: PSG będzie chciało udowodnić, że potrafi sięgnąć po największe trofeum w Europie.
1: No a Arsenal ma szansę zrobić coś, na co kibice czekali bardzo, bardzo długo.
2: I właśnie dlatego takie mecze mają wyjątkowy klimat. Nie ma już miejsca na błędy, kalkulacje i poprawki.
1: Każda akcja może zmienić wszystko. Jeden strzał, jedna kontra, no i jeden błąd bramkarza.
2: I nagle pół Europy szaleje albo łapie się za głowę.
1: No i umówmy się, oglądanie finału w domu to jedno, ale kiedy cała

0: Ale reaguje razem z tobą, no to emocje są zupełnie inne.
1: No, czujesz każdą sytuację dużo mocniej. Nawet osoby, które na co dzień nie śledzą piłki, często dają się wciągnąć.
0: No bo finał Ligi Mistrzów to już bardziej wielkie widowisko niż zwykły mecz.
1: I właśnie takie wydarzenie będzie można zobaczyć 30 maja w Multikinie.
0: No to już teraz sprawdzamy kolejną premierę w Multikinie i teraz coś totalnie innego niż wybuchy, pościgi czy wielkie kosmiczne bitwy. Drzewo Magii. I powiem ci szczerze, no to brzmi trochę jak film, który przypomina, jak wyglądało dzieciństwo bez telefonu w ręce.
1: Dokładnie, bo tutaj mamy rodzinę, która nagle trafia na angielską prowincję i dzieci dostają chyba największy horror współczesnych czasów.
0: No brak Wi-Fi.
1: Tak jest, koniec internetu, koniec siedzenia z nosem w ekranie i nagle trzeba wyjść do lasu.
0: I właśnie wtedy zaczyna się cała przygoda, bo okazuje się, że w tych lasach no stoi tytułowe drzewo magii.
1: Czyli nie jest to jakieś zwykłe drzewo, tylko takie, które prowadzi do kompletnie niezwykłych światów.
0: I to jest właśnie fajne w tej historii, no ona zaczyna się bardzo, bardzo normalnie. Przeprowadzka, dzieci niezadowolone, rodzice próbują wszystko ogarnąć.
1: A potem nagle robi się jak w klasycznych opowieściach przygodowych. Tajemnice, dziwne stworzenia, fantastyczne miejsca.
0: No trochę taki klimat starych rodzinnych filmów, gdzie była magia, ale też dużo serca.
1: No i co ważne, to nie wygląda na bajkę, tylko dla najmłodszych.
0: No właśnie, bo pod tą całą przygodą jest też historia o rodzinie, która trochę na nowo musi nauczyć się być razem.
1: Bez ekranów, bez ciągłego scrollowania, bez życia obok siebie.
0: Czyli coś, co pewnie wielu ludziom dziś brzmiałoby znajomo.
1: A jednocześnie film nie moralizuje. To bardziej przygodowa historia, która pokazuje, że czasem największe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy po prostu wyjdzie z domu.
0: I jeszcze ten klimat angielskich lasów, no tajemniczych miejsc i fantastycznych krain, no to może naprawdę fajnie wyglądać na dużym ekranie.
1: Zwłaszcza, że takie filmy najlepiej działają właśnie w kinie. Muzyka, obraz, no cały ten magiczny klimat robi wtedy dużo większe wrażenie.
0: Drzewo Magii wchodzi do kin 29 maja, więc jeśli szukacie czegoś familijnego, przygodowego i trochę magicznego,
1: to zdecydowanie warto mieć ten tytuł na radarze.
0: No a teraz coś ciekawego, bo Multikino rusza z taką nową kampanią i powiem ci, tu wcale nie chodzi o konkretny film, tylko o samo kino i emocje, które z niego zostają.
1: I co ważne, za ten spot odpowiada gość od Thora Ragnaroka czy Jojo Rabbit i takich historii, które potrafią być jednocześnie śmieszne, dziwne i wzruszające.
0: No czyli człowiek, który doskonale rozumie, jak działa kino i dlaczego ludzie dalej chcą chodzić na seanse mimo streamingu i miliona platform.
1: I właśnie o tym jest ta kampania. Daj się porwać filmowym historiom.
0: No, bardzo fajny pomysł, bo spot pokazuje ludzi, którym w codziennym życiu towarzyszą postacie z filmów oglądanych wcześniej w kinie.
1: Czyli trochę tak, jak każdy z nas miał po jakimś filmie. Wychodzisz z kina i jeszcze przez te pół dnia żyjesz tą historią.
0: No albo zaczynasz mówić tekstami bohaterów.
1: Albo przez chwilę wydaje ci się, że jesteś główną postacią własnego filmu.
0: No a pomysłodawca nazwał ten spot listem miłosnym do kina, co w sumie bardzo pasuje.
1: Bo kino to jednak coś innego niż oglądanie filmu w domu. Nawet najlepszy telewizor nie zrobi ci tego momentu, kiedy gaśnie światło, sala cichnie i nagle wszyscy patrzą w jeden ekran.
0: No i emocje też działają inaczej. Horror bardziej straszy, akcja bardziej wciąga, a śmieszne sceny no naprawdę lecą przez całą salę.
1: I właśnie dlatego Multikino mocno podkreśla ten klimat dużego ekranu. Dźwięk, wielkie sale, wygodne fotele i takie poczucie, że na 2 godziny wychodzisz do zupełnie innego świata.
0: No w sumie coś w tym jest, że niektóre filmy po prostu trzeba zobaczyć w kinie, bo inaczej tracą połowę swojej siły.
1: A najlepsze jest to, że ten spot będzie teraz emitowany przed seansami, więc każdy idący do kina od razu dostanie taki mały przypominacz, dlaczego właściwie lubimy tam wracać.
2: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Po reklamie.
5: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10, 54 413 70 10, 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
3: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Trzeci gminny przegląd grup tanecznych w Smulniku oraz wiceminister Sebastian Gajewski odwiedził Kruszyn. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych, mówi Agnieszka Wiśniewska, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły.
5: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od działów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc szkoły podstawowej w Smulniku.
4: Mówi Karolina Nowakowska, instruktorka tańca, nauczyciel w szkole w Smulniku.
6: Tyle są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
4: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo. Mówi Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
7: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela.
4: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań. Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju.
0: To jest Puls Włocławka.
3: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
3: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, w ramach cyklu MPET Ciepło, które łączy Włocławek, po raz kolejny spotykamy się z Danielem Tobiaszem, pełnomocnikiem zarządu firmy MPET we Włocławku do spraw kontaktu z mediami. Witam Pana serdecznie.
4: Witam Panią redaktor, witam Państwa.
3: W ramach tego cyklu poznajemy MPET od zupełnie innej strony. Mówimy o takich rzeczach, o których na co dzień przeciętny mieszkaniec nie usłyszy i nie dowie się, bo o tym się głośno po prostu nie mówi. I dziś porozmawiamy o sieci ciepłowniczej we Włocławku, o tym, jak ona działa właśnie na co dzień. I myślę, że niewiele osób wie, pewnie poza pracownikami, a pewnie też nie wszystkimi, ile kilometrów sieci ciepłowniczej ma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie miasta.
4: Więc włocławski system ciepłowniczy to dziś dokładnie około 121,9 km sieci przesyłowej. Z tego najważniejsza część, czyli sieć wysokoparametrowa, ma około 104,5 km długości. To właśnie te główne magistrale rozprowadzają ciepło po całym mieście. Do tego dochodzą przyłącza i odcinki osiedlowe prowadzące bezpośrednio do budynków i węzłów cieplnych. Według danych pokontrolnych NIK długość samych przyłączy wynosiła około 29,6 km. W praktyce oznacza to, że pod ziemią funkcjonuje ogromny układ rur, komór, zaworów i pompowni, które zasila ponad 1000 budynków w Włocławku. W systemie znajduje się ogromna ilość wody technologicznej, jest to około 9 milionów litrów. To pokazuje skalę właśnie całego układu. Dla porównania, do najbardziej oddalonych punktów miasta woda potrafi płynąć nawet do 12 godzin. Trzeba też pamiętać, że cały czas rozwija się MPET i regularnie budujemy nowe odcinki.
3: A proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób jest nadzorowana te kilometry sieci, która jest głęboko pod ziemią, w jaki sposób sprawujecie monitoring?
4: Więc tak, dyspozytornia przez całą dobę obserwuje parametry systemu, temperatury, ciśnienia, przepływy i poziom uzupełniania wody w sieci. Jeśli gdzieś pojawi się nagle spadek ciśnienia albo zwiększony ubytek wody, system praktycznie od razu pokazuje alarm. Do tego dochodzą regularne objazdy sieci, kontrole komór ciepłowniczych, sprawdzanie armatury i diagnostyka. W nowoczesnych odcinkach sieci działają także systemy alarmowe w rurach preizolowanych, które potrafią bardzo szybko wskazać miejsce zawilgocenia lub nieszczelności. To ważne, bo sieć ciepłownicza pracuje pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Nawet niewielka nieszczelność może z czasem przerodzić się w poważną awarię. Dlatego nadzór nad systemem odbywa się praktycznie non-stop.
3: Mieliśmy okazję odczuć, co się dzieje w trakcie awarii ciepłowniczej w nie tak odległym czasie, ale my jako mieszkańcy mieliśmy już ten końcowy etap, odczuwaliśmy, czyli zdecydowanie wychłodzenie w naszych mieszkaniach. No a co się dzieje, jak wygląda ta praca, żeby przywrócić ciepło do domów we Włocławku?
4: Kiedy dochodzi do awarii, najważniejszy jest czas reakcji. Najpierw dyspozytornia widzi zmianę w parametrów, o których wcześniej wspominałem. Zwykle spadek ciśnienia albo gwałtowny ubytek wody w systemie. Wtedy natychmiast wysyłane są są ekipy w teren. Pierwszy etap to lokalizacja uszkodzenia, czasem miejsce awarii widać od razu, bo pojawia się para albo zapadlisko. Ale bywa też tak, że uszkodzenie znajduje się kilka metrów pod ziemią i trzeba je dokładnie namierzyć. Później odcina się uszkodzony fragment sieci, żeby ograniczyć straty wody i utrzymać dostawy ciepła dla jak największej liczby mieszkańców. Jeśli układ pozwala, uruchamia się zasilanie zastępcze albo przyłącze sieci na inne magistrale. Następnie zaczyna się sama naprawa. Odkopanie rurociągu, wycięcie uszkodzonego fragmentu, spawanie nowego odcinka i późniejsze napełnienie całego układu. I to jest moment, którego mieszkańcy często nie widzą, bo samo zaspawanie rury nie oznacza jeszcze końca pracy. Później trzeba jeszcze odpowietrzyć sieć, przywrócić odpowiednie ciśnienie i ustabilizować cały system hydrauliczny miasta. Dopiero wtedy bezpiecznie wrócić do normalnych parametrów pracy. Przy dużych awariach pracuje się często całą noc, niezależnie od pogody, bo w ciepłownictwie najważniejsze jest jedno, żeby mieszkańcy jak najszybciej odzyskali ciepło i ciepłą wodę.
3: No właśnie, ta ostatnia awaria pokazała, że to nie jest takie proste i wymaga czasu. To było około 4 dni od momentu, kiedy usłyszeliśmy o awarii, do momentu, kiedy ciepło pojawiło się w mieszkaniach we Włocławku. Ale przy mniejszych awariach ten czas przywracania do normalnego funkcjonowania jest krótszy.
4: Tak, zgadza się, jest krótszy. Przy tej ostatniej awarii, która miała miejsce, tak naprawdę doszło do uszkodzenia rury, która zasilała całe miasto. Dlatego też nie mogliśmy włączyć zasilania awaryjnego i czas ten pracy się wydłużył. Natomiast jeżeli jest to awaria którejś z dzielnic, wtedy odcinamy tylko tą daną część miasta i przywracamy ciepło w pozostałych częściach.
3: Wspominaliśmy o tym, że systematycznie w poprzednich spotkaniach ze MPEC systematycznie dba o to, żeby modernizować tą sieć. Miejmy nadzieję, że wkrótce dojdzie do tego, że cała sieć ciepłownicza, a czy dojdzie, czy nie dojdzie, zostanie wymieniona i będzie bezpieczna znów na lata.
4: Tak, w najbliższym czasie, tutaj trzeba tak samo przypominać to, w najbliższym czasie będzie wymieniana cała infrastruktura na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Na ten cel pozyskaliśmy 22 miliony złotych. Będzie też nowe źródło cieplne, które obsłuży osiedle Płocka i Papieżka.
3: Czyli tak jak powiedziałam, starania są takie, żeby tego typu awarii, jaką pamiętamy z tegorocznej zimy, było jak najmniej.
4: Tak, zgadza się.
3: Daniel Tobierz, pełnomocnik zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku do spraw kontaktów z mediami, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia już wkrótce.
4: Dziękuję Panie Redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.
5: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
2: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
1: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie. Na stadionie mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ciepły poranek, już teraz mamy około 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj na północy około 19, na wschodzie Polski 21, na południu 23 najcieplej. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe opady deszczu, ale raczej na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
4: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
5: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
1: Mamy rośliny do twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
2: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas.

0: 1 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
2: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
1: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
2: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową, oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
1: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
2: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. Istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
1: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
2: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, no alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczynniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
1: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
2: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
1: właśnie,
2: tak się właśnie zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
1: Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Pierwszy weekend czerwca odbędzie się święto województwa kujawsko-pomorskiego oraz opozycja jest zaniepokojona przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł święto województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie, święto województwa, czyli święto wszystkich mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że święto województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca.
2: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie, mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: Zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny.
2: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap, szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem, czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie. Po polsku.
2: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a moim Państwa gościem jest Roman Gołębieski, starosta wocławski. Dzisiaj odbyła się ważna 23. sesja Rady Powiatu Wocławskiego. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje udało się poczynić od 2025 roku.
2: Tak, podsumowanie roku 2025. Kalendarz sprawozdawczości tak zakłada, że w miesiącach majowo-czerwcowych te sesje absolutoryjne się odbywają. Rok 2025 bardzo intensywny, w mojej ocenie bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszę. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termalizacja w Lubrańcu Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie o stanie powiatu, w sprawozdaniach finansowych. Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17 miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8 oceniając sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1 miejscu w województwie. Zdecydowanie ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Roman Gołębieski, starosta wocławski.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
2: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
1: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
2: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
1: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
3: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
1: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, z szansą na przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Po reklamie. Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.

0: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Po reklamie. Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś w naszym studiu gościmy wyjątkową artystkę i autorkę artbooków dla dzieci Kici Nici. Pani Alina Przydatek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Na sam początek proszę powiedzieć dla naszych słuchaczy, czym są artbooki?
5: Artbooki to książki, które skupiają się na sztukach wizualnych. Ilustracjami mogą być grafiki, szkice, a w moim przypadku są to artystyczne zdjęcia ręcznie wykonanych postaci i scenografii. Te postacie są uszyte lub wykonane na szydełku albo na drutach. Czasem używam gorącego kleju, resztek tkanin odkrawcowych, skrawków włóczek, guziki stare lub niepotrzebne już materiały z recyklingu.
4: Skąd wziął się pomysł na stworzenie tak niezwykłej serii?
5: Seria powstała, by bawić, wzruszać i uczyć, ale pierwsze teksty tworzyłam dla własnego dziecka.
4: Kim są bohaterowie opowieści?
5: To myszka Soniulinda i króliczka Matilda. Obie maskotki powstały z szarej, angielskiej tkaniny króliczka i z włoskiego pięknego batystu myszka Soniulinda i dlatego mówią po włosku, po angielsku, ale są też ambasadorkami kultur włoskiej i angielskiej. Zachęcając dzieci do poznawania elementów kultury, tworzą świat przygód, które wspierają rozwój, ułatwiają przekazywanie wartości wychowawczych, no i pomagają dzieciom odkryć w sobie artystę.
4: Czym seria Kici Nici różni się od tradycyjnych książek dla dzieci?
5: Bardzo zależało mi na tym, żeby w każdej książce umieścić kod QR, który przekierowuje do audiobooka. Taki kod w książce pozwala jednocześnie słuchać przygody oraz zachwycać się pięknymi ilustracjami. W ten sposób również automatyzujemy naukę czytania, bo śledząc wzrokiem tekst i słuchając jednocześnie, zapamiętujemy obraz wyrazu i jego dźwięk, a wiemy, że czytanie, zanim stanie się radością, bywa, że jest prawdziwym koszmarem, a to jest sprytny sposób, który wspiera naukę czytania. Bez bólu, w radości, w komforcie, no i oczywiście takie dobre relacje z książką od pierwszego kroku, wierzę w to, że zachęcą dzieci do pokochania literatury.
4: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak powstają scenografie?
5: Scenografie tworzę w różnych technikach rękodzielniczych. Najczęściej są to robótki na drutach, na szydełku. Bywa też, że używam gorącego kleju, kartonów. Zawsze jednak są to resztki włóczek, skrawki tkanin odkrawcowych, niepotrzebne, stare, nienoszone już ubrania lub guziki, które otrzymuję również od czytelników. W ten sposób tworzę świat, który nie tylko przedstawiam na ilustracjach, ale również zabieram z sobą na spotkaniach autorskich, na spotkania autorskie. Jest to również świat, który przedstawiam w formie wystaw, które możemy znaleźć w bibliotekach.
4: Ile zajmuje stworzenie takiej scenografii?
5: To jest najdłuższy proces w mojej pracowni, ponieważ tekst powstaje szybko, natomiast prace nad ilustracjami, nad wykonaniem kicińciowego uniwersum trwają wiele miesięcy. Najdłuższa przygoda, każdy może ocalić morze, pochłonęła 14 miesięcy rękodzielniczej pracy, a najszybciej udało się stworzyć przygodę Guzik z pętelką i to zajęło 300 dni.
4: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak seria artbooków wspiera kreatywność i wyobraźnię u dzieci?
5: Tworząc kicinieciowe przygody, sięgnęłam po swoje pedagogiczne wykształcenie, no i oczywiście doświadczenie jako nauczyciel języka obcego. Przygody łączą w interdyscyplinarny sposób różne obszary i jest to działanie, które opiera się nie tylko na działaniach artystycznych w formie kolorowanek, wycinanek. Są też filmy, niektóre które tworzyły właśnie dzieci, moje moliki książkowe. W książkach znajdziemy kody QR, które odnoszą nas do różnych aktywności artystycznych, filmowych, teatralnych, muzycznych. Są również kolorowanki do pobrania, wycinanki, można stworzyć swój domowy, własny teatrzyk albo zrealizować krótki film na podstawie treści bajki.
4: Jakie wartości przekazują te książki artbooki?
5: Przygody Kici Nici uczą kreatywności, na pewno pomagają dziecku odkryć w sobie artystę, ale również poprzez pokazanie dobrego, pięknego świata pokazują i motywują dzieci do działania w grupie, budowania dobrych relacji, uczą jak rozwiązywać konflikty w grupie, uczą jak pozytywnie postrzegać siebie i otaczający nas świat, bawią, wzruszają, no i mają taką dydaktyczną nutę. Myszka i Króliczka zaprasza do śledzenia mediów społecznościowych Kici Nici oraz kibicowania powstawaniu nowym przygodom. Książki można znaleźć na stronie kicinici.pl. Są dostępne również w internetowych księgarniach oraz w bibliotekach.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Alina Przydatek, autorka serii artbooków dla dzieci Kici Nici.
5: Dziękuję i do zobaczenia między okładkami.
3: Wokół nas.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i TD. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Włocławka do Europejskiego Szlaku Ceramiki oraz rekordowe inwestycje powiatu włocławskiego. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Pod patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenz, od którego nazwy też pochodzi nazwa Faenz. I to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska.
2: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Za zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii. Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok przez zarząd powiatu. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu. Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Rok 2025 bardzo intensywny, w mojej ocenie bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy.
2: Władze powiatu podkreślają również, że powiat włocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczano podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców. Jednogłośne absolutorium dla zarządu powiatu ma być potwierdzeniem, że obrany kierunek rozwoju powiatu został pozytywnie oceniony przez radnych, a władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Reklama.
5: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
6: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Renata Gończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś, proszę Państwa, w ramach spotkań z firmą Anvil porozmawiamy o bezpieczeństwie. Otóż w strukturze bezpieczeństwa Anvilu funkcjonuje wiele narzędzi, procedur i systemów, które chronią ludzi oraz całą infrastrukturę produkcyjną. Jednak fundamentem ich skuteczności pozostaje nadal człowiek, co bardzo cieszy, którego praca łączy kompetencje techniczne, umiejętności zarządzania informacją i odpowiedzialność za decyzje podejmowane często w bardzo dynamicznych i wymagających, a przede wszystkim trudnych warunkach. W Anvilu pracuje na tym stanowisku 6 osób, pełnią oni służbę przez całą dobę, tworząc stałe zaplecze operacyjne dla wszystkich procesów zachodzących na terenie zakładu. Pracują w systemie 12-godzinnym, a dziś naszym gościem jest jeden z anwilowych dyspozytorów, a w zasadzie kierownik działu dyspozytorów, pan Damian Kordyl. Proszę opowiedzieć, jak wygląda wasz standardowy dzień pracy.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Naszym takim głównym zadaniem w Anvilu jest przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie sytuacji na terenie całego Anvilu, czyli w zasadzie w całym przedsiębiorstwie. I przede wszystkim jest to nieprzerwana taka gotowość do reakcji na potencjalne zagrożenia. Wymaga to koncentracji, odporności na stres oraz umiejętności sprawnego pozyskiwania i analizowania informacji, które mogą tutaj decydować o bezpieczeństwie wielu osób.
2: Tak wygląda normalny dzień pracy, a proszę powiedzieć, w momencie, kiedy dzieje się coś złego, zawyją systemy alarmowe, jaka jest wtedy pana rola, pana i pana kolegów, którzy dysponują ekipą, która dba o bezpieczeństwo?
3: Nasza główna rola tutaj jest przyjęcie takiego zgłoszenia alarmowego. No, dla przykładu, tak jak mamy numer alarmowy 112, to podobna zasada funkcjonuje u nas tutaj w zakładzie. I tutaj jest konkretne poprowadzenie danej rozmowy z osobą zgłaszającą i ściśle określony jej przebieg. Dyspozytor w bardzo krótkim czasie musi uzyskać precyzyjne dane dotyczące miejsca zdarzenia, jego charakteru, potencjalnych zagrożeń oraz czy wystąpiły jakieś osoby poszkodowane na danym terenie. To wymaga od dyspozytora bardzo dużego spokoju, opanowania, umiejętności zadawania właściwych i konkretnych pytań, aby informacja pozyskiwana była bardzo rzetelna i konkretna. W momentach krytycznych to dyspozytor przekazuje komunikaty słyszalne na całym terenie zakładu i w części administracyjnej. Odpowiadamy również za koordynację służb, powiadomienie i przekazywanie informacji. W takiej sytuacji ingerujemy w komunikację wszystkich elementów infrastruktury bezpieczeństwa. Potrzebna jest tutaj dobra współpraca z zakładowymi służbami, instytucjami zewnętrznymi, ale też jasna komunikacja z pracownikami z różnych obszarów, aby powiadomić ich o ewentualnym zagrożeniu w dalszych czynnościach.
2: Opowiedział pan nam trochę tak bardzo ogólnie, bo pewnie w rzeczywistości to jeszcze wygląda troszkę inaczej, o swojej pracy podczas sytuacji krytycznych, takich jak zgłoszenia alarmowe, ale oprócz tego wykonujecie na co dzień wiele innych obowiązków.
3: Oczywiście ta lista jest dosyć długa. Oprócz sytuacji awaryjnych, głównymi zadaniami dla dyspozytora jest to sporządzanie i weryfikacja raportów bilansowych z obszaru produkcyjnego, koordynowanie służb technicznych na zmianach w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracę m.in. elektryków, automatyków, którzy wspierają pracę instalacji produkcyjnych. Pełnimy też nadzór nad procesami produkcyjnymi. Informujemy przełożonych o nieprawidłowościach, zakłóceniach i o potencjalnych awariach, ale robiąc inne rzeczy, jako dyspozytorzy wciąż pozostajemy w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji. Każde odebrane zgłoszenie, każda przekazana informacja i podejmowana decyzja jest ze świadomością, że nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo zakładu.
2: Jednym słowem, praca wymagająca doświadczenia, ciągłej czujności i dużego profesjonalizmu, przy czym jeszcze dużego opanowania i odporności na stres, o tym powiedzmy.
3: Tak, zgadza się. Rola dyspozytora jest tutaj takim nieodłącznym elementem funkcjonowania całej organizacji. To zawód, w którym technologia i procedury bezpieczeństwa stanowią wsparcie, ale to ostatecznie człowiek na danym stanowisku decyduje o sprawności działaniu całego systemu bezpieczeństwa. Zresztą to dotyczy to wszystkich pracowników Anvilu, nie tylko nas tutaj, dyspozytorów.
2: Dodajmy, że to musi być człowiek godzien zaufania i takim właśnie człowiekiem jest pan Damian Kordyl, dyspozytor Anvilu. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: To jest temat na 101 i 4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
0: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki.
5: I definitely have a different feeling going into this match.
0: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
0: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
6: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
0: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
4: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
4: Do 19 stopni maksymalnie dziś na północy Polski, trochę cieplej w centrum i na wschodzie do 21, a najcieplej na zachodzie i na południu Polski 23. Niebo ładniejsze w zachodniej części kraju, na wschodzie deszcz przelotny. Ciśnienie dzisiaj w normie 1011 hektopaskali, a wiatr nie powinien dokuczać, słaby, co najwyżej umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
2: Reklama. Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
9: Co robisz?
10: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
9: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
10: Serio? A co z serwisem?
9: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
10: Brzmi dobrze.
9: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
10: To mnie przekonałeś.
9: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
0: Po reklamie.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, psychopedia i psycholog Ewa Witkowska-Malinowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O dzieciach sobie dziś porozmawiamy, bo Dzień Dziecka zbliża się bardzo dużymi krokami, przypada w poniedziałek, ale myślę, że wiele dzieci i wielu rodziców wpadło na ten genialny pomysł, że weekend jest dużo czasu i można sobie wtedy poświętować jak najlepiej ten dzień spędzić, żeby był fantastycznie.
2: Przede wszystkim razem, w uważności na dziecko, poświęcając mu ten czas, dając swoją uwagę i wsłuchując się w jego potrzeby, tak żeby to był czas, w którym ono będzie robiło z nami dokładnie to, czego ono potrzebuje, czego ono chce.
1: Czyli nie chodzi o najbardziej wymyślne zabawki, tylko chodzi o to na przykład, żeby razem pójść na plac zabaw i spędzić tam więcej czasu niż w tygodniu, spiesząc się, bo obiad, bo jakieś obowiązki, bo dodatkowe zajęcia. Rozumiem, że tak to będzie najlepiej dla dzieci, mimo że nam się wydaje, że to nie zaspokoi.
2: Tak nam się wydaje, że najlepsze będą najpiękniejsze, najdroższe zabawki, ale przypomnijmy sobie własne dzieciństwo i teraz Dzień Dziecka, czy my pamiętamy, co dostaliśmy, czy raczej pamiętamy te chwile, które spędziliśmy z rodziną, z rodzicami, a więc tak naprawdę stawiajmy na to, co tworzy wspomnienia, bo ta zabawka, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest ich tak wiele, nie będzie miała większego znaczenia, bo to już nie są czasy, kiedy na zabawkę czekało się długo, długo, tylko w każdym sklepie, w każdym markecie, w dowolnym miejscu, które mijamy co chwilę, te zabawki są widoczne, one kuszą z każdej jednej witryny i krzyczą z każdej reklamy, tak więc to już nie jest coś nadzwyczajnego.
3: Dziecko chce,
2: nadzwyczajny stał się czas.
1: Nadzwyczajny stał się czas i to jest najlepszy prezent.
2: Tak.
1: Dla właściwie całej rodziny, nie tylko dla dziecka, bo
2: dokładnie
1: nam
2: tak.
1: Też przecież jako dorosłym brakuje tego i odczuwamy, mamy tak ciągłe poczucie, że coś tam zaniedbaliśmy w stosunku do naszych
2: tak,
1: dzieci.
2: Tak, i przez cały czas też tak myślę, nawiązując właśnie do tego dziecka i dziecka wewnętrznego, my ciągle mamy poczucie, że my musimy być tacy poważni, dostojni wręcz, tak? I jakby wpisywać się w takie ramy, że nic nam nie wypada już z tego dzieciństwa. Dziecko mówi, chodź pobaw się ze mną do piaskownicy. Nie, dzisiaj mam szpilki albo tutaj za jasne spodnie, a jak się ubrudzę, to jak ja dalej będę szła i tak dalej, tak? Więc też dajmy sobie w tym czasie właśnie takiego luzu dziecięcego trochę.
1: Tak, szczęśliwe dziecko to brudne dziecko, jest takie powiedzenie.
2: Dokładnie.
1: I ono coś w sobie ma, nawet
2: oj, bym
1: powiedziała bardzo dużo,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, zdecydowanie, tak.
1: Ale powiedz, co się zmieniło przez lata, bo bardzo dużo ja mam wrażenie, jeśli chodzi o sposoby wychowywania i podejścia do dziecka i zatrzymajmy się na chwilę, bo dawno, dawno temu albo całkiem niedawno, nie wiem, zależy jakie kto ma poczucie czasu, mówiło się, że najlepszym takim sposobem na wychowanie jest taki twardy wychów,
2: tak.
1: Żeby dziecko było przygotowane, że życie nie jest tylko różami usłane, musi być odpowiedzialny, taki wojskowy dryl.
2: Chłodny.
1: Taki. Powiedz o tym sposobie wychowania, o jego zaletach i wadach.
2: No. Tak, na pewno ten autorytarny styl, który cechował się właśnie dużym chłodem. Jeżeli chodzi o wady, na pewno przede wszystkim warto podkreślić brak zadbania o emocje, dostrzegania ich, brak też takiego przyzwolenia na to, aby dziecko odczuwało różne stany emocjonalne, no bo przecież tobie nie może być źle. Masz jeść, pić i masz dach nad głową, więc o co chodzi, tak? Jakby gdzie tam wymyślasz jakieś trudności, tak więc to na pewno było czymś, co no nie sprzyjało wychowaniu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę żadna skrajność nie jest dobra, a więc ten styl później, który przyszedł przyzwalający...
1: Poczekaj, o tym jeszcze za chwilę, przy tym autorytarnym zostańmy, bo powiedziałaś o wadach, ale czy taką zasadniczą zaletą takiego wychowania nie było to, że dzieci wychodziły przygotowane do życia, odporne jednak
2: tak.
1: Na przeróżne przeciwności losu.
2: Tak, to właśnie w ten zawalowany sposób chciałam do tego dojść, ale jakby jeśli mamy tak najprościej powiedzieć, to właśnie ten styl autorytarny też nadawał jakąś taką strukturę, konkretny charakter, wskazywał, co jest ważne, były jasne wytyczne i dziecko wiedziało, co można robić, czego nie. Oczywiście był pominięty ten aspekt emocjonalny i to było trudne,
3: ale to nie oznacza, że wszystko ze stylu autorytarnego było nie w porządku, bo gdybyśmy to połączyli i ten styl autorytarny i właśnie ten przyzwalający, to wtedy powstaje nam styl zrównoważony, którego najbardziej potrzebujemy.
1: Ewa, powiedz, no właśnie, mamy styl autorytarny wychowywania dzieci, później przyszła moda na styl bezstresowego wychowania i to tak wszyscy się troszeczkę zachłysnęli i to takie było wielkie, bo nie wolno ograniczać dzieci, nie wolno im zwracać uwagi, nie wolno nic zakazywać. No właśnie, co z tego wyszło? Duży płacz teraz.
3: Tak, na pewno. Przede wszystkim wynikało to też z tego, że skoro my żyliśmy w takich czasach, gdzie było autorytarne podejście, to teraz damy dzieciom co innego. Teraz one będą mogły, bo my nie mogliśmy. I wydawało nam się, że przejście z tej jednej skrajności do drugiej będzie adekwatne. Natomiast szybko przekonaliśmy się, albo przekonujemy się obecnie, w konsekwencji dopiero po latach, że jednak to się nie sprawdza, bo jeżeli w domu dziecko nie ma żadnych konsekwencji, przez cały czas słyszy, nic się nie stało, że tam potłukłeś talerz, że zbiłeś wazon, że popsułeś jakiś drogi sprzęt i tak dalej, to dziecko żyło w takim przekonaniu, że taki właśnie jest świat. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby dziecko za to wszystko karać, tylko zauważać, że tak, to się stało. I tego nam przede wszystkim brakowało w tym przyzwalającym stylu.
1: Prawda?
3: To nie jest nic, zdecydowanie, bo jednak coś się stało i nie możemy mówić, że nie stało się nic. I dziecko później, kiedy szło przede wszystkim do placówek, do jakiejśkolwiek innej społeczności, to ono było w ogromnym szoku i wtedy zaczynał się właśnie ten wielki stres związany z brakiem stresu w domu, dlatego że pani powiedziała, że mój rysunek nie jest ładny, a dziewczynka się śmiała, że nie tak tańczę, a przecież mama mówi, że ja najpiękniej rysuję, najwspanialej tańczę, najcudowniej na świecie śpiewam, wszystko potrafię, naj.
1: No mogę biegać, kiedy chcę,
3: tak,
1: mogę
3: dokładnie.
1: Mówić, co chcę, prawda?
3: Mogę robić, co chcę, mogę zwracać się do innych, jak chcę, a potem nagle ktoś tutaj mi zwraca uwagę, że ja nie jestem koleżanką, tylko jestem twoją nauczycielką, więc masz zwracać się do mnie pani, a nie ty i tak dalej, tak? Więc to są takie trudne dla dziecka i bardzo niekomfortowe momenty, jednocześnie z którymi nie potrafi sobie poradzić, bo też nie został tego w domu nauczony, bo skoro nigdy w domu nie było trudnych sytuacji i cokolwiek by się nie wydarzyło, to się nic nie stało, no to też nie było obserwacji ani takiej nauki, co ja mam zrobić, kiedy jednak rzeczywiście coś będzie nie tak.
1: I stąd te załamania, stąd coraz młodsze dzieci, które wymagają wsparcia psychologa, to jest ta konsekwencja, o której mówisz, że skutki są widoczne teraz, czyli bezstresowo, to też nie dobry sposób. Wspomniałaś, Ewo, że najlepszym sposobem jest sposób zrównoważony, że przyszedł czas na to, że po autorytarnym i po tym bezstresowym, no jakby te dwa sposoby nie do końca się sprawdzają, bo niosą duże konsekwencje. Mówisz o zrównoważonym. On nie jest jednoznaczny z partnerskim, prawda?
3: Nie jest jednoznaczny, bo w tym stylu tak naprawdę dajemy dziecku autonomię, czyli możliwość wybierania, decydowania w pewnym sensie, do pewnego stopnia o sobie tam, gdzie jest to bezpieczne, a tam, gdzie są potrzebne granice, gdzie są potrzebne konkrety, to my je stawiamy, tak? A więc i przede wszystkim zrównoważony rodzic to jest ten, który rozsądnie ocenia sytuację i sprawdza, czy w tym momencie mogę dziecku dać więcej luzu, czy jednak dziecko potrzebuje więcej konkretów, więcej granic i to wtedy również mu daje, bo zrównoważony rodzic, no każdy rodzic ma taki obowiązek, ale zrównoważony rodzic ma taki cel, aby wychować dziecko, które potrafi sobie poradzić w wielu różnych sytuacjach adekwatnie do każdej z trudności.
1: Czyli, a trudno jest być zrównoważonym rodzicem?
3: Bardzo trudno. Bardzo trudno, dlatego że pamiętajmy przede wszystkim o tym, że emocje często podpowiadają nam, okej, odpuszczę dzisiaj, nie będę stawiać tej granicy, no zdarzyło mu się, to nie będę wyciągać z tego jakichś konsekwencji i tak dalej. Natomiast to wtedy też nie jest dobre, bo łamiemy pewnego rodzaju umowy, bo zrównoważony styl rodzicielski bazuje przede wszystkim na umowach, kontraktach, na tym wszystkim, co sobie ustalimy, co jest konsekwencją czego i jakie są ewentualne warunki odstępstwa i wyjątki. Tak więc to bardzo, bardzo istotny element, który jest po prostu trudny do wdrożenia w codzienność, bo nie możemy zapominać o tym, że emocje idą często swoją drogą i podpowiadają nam, aby zrobić nieco...
1: puścić albo krzyknąć czasami, bo nie wytrzymujemy,
3: dokładnie,
1: prawda?
3: Tak? I no, czasami, jeżeli widzimy, że dziecko za chwilę wybiegnie nam na ulicę i ostatnią metodą, którą jeszcze możemy jakoś je zatrzymać, jest krzyknięcie, tak żeby jakby troszeczkę je zamrozić, żeby stanęło, żeby załapało, że coś się dzieje, to też w tym momencie będzie adekwatne, tak? Więc pamiętajmy o tym właśnie, że zrównoważone rodzicielstwo to to, które które dobiera konkretne metody, techniki do danej sytuacji, a następnie przede wszystkim tłumaczymy też dziecku, dlaczego wydarzyło się tak, a nie inaczej, żeby ono też rozumiało, że ten krzyk na przykład tutaj był spowodowany tym, że to była ta ostatnia deska ratunku, żeby ciebie zatrzymać, tak?
1: Mhm. Ewa, co jest najpiękniejsze w byciu dzieckiem?
3: Co jest najpiękniejsze? Myślę, że zawsze
1: nawet jako 50-latkowie, 30, 40, nie wiem, 70, gdzieś tam w głębi nas jest to małe dziecko.
3: Tak, jak najbardziej, na pewno. I myślę, że ono się odzywa wtedy, kiedy pozwalamy sobie na taką beztroskę. I chyba najpiękniejsze jest to w dzieciństwie, kiedy do pewnego czasu czujemy się właśnie tak kompletnie beztrosko. Nic tak naprawdę nie jest trudnością. Największym gdzieś tam zmartwieniem jest popsuta zabawka, ale nie musimy przejmować się rachunkami, związkami, naprawami i wszystkim innym, bo to się dzieje magicznie, tak? Rodzice odbierają pieniążki ze ściany i wszystko układa się pięknie, a potem zderzamy się z rzeczywistością, więc myślę, że ten element takiego braku świadomości trochę, jak ten świat funkcjonuje rzeczywiście, to jest to, co daje największą radość w dzieciństwie.
1: Życzymy Państwu, proszę Państwa, żeby obudziło się z okazji Dnia Dziecka w Was dziecko bez względu na wiek i żebyście z Waszymi dziećmi spędzili wspólnie czas, bo to jest, tak jak Ewa powiedziała, prezent najpiękniejszy i teraz deficytowy.
3: Tak, po dziecięcemu spędźmy ten czas. Dajmy sobie i naszym dzieciom taką przestrzeń do tego, żeby właśnie być w tym dziecięcym nastroju w ten najbliższy weekend.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była moim Państwa gościem. Dziękuję Ci, Ewa.
3: Dziękuję również.
0: Wokół nas. Reklama.
4: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
5: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
0: Po reklamie. Weekendowe granie na

0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Za rogiem kolejny nabór wniosków na mieszkania na celulozowej. Oraz prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy zielonych terenów Śródmieścia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku powstaje wiele mieszkań na tani wynajem. Flagową inwestycją były bloki zbudowane przy ulicy Celulozowej. Niedawno prezydent Krzysztof Kukucki zaprezentował wyremontowane wnętrza budynku przy ulicy Maślanej, gdzie również można było złożyć wniosek na mieszkanie na tani wynajem. A tuż za rogiem kolejny nabór wniosków. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Tych mieszkań tam przygotowaliśmy 23. Dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, więc w różnych metrażach, więc na tym się skupiamy. Natomiast tak, jak pan redaktor zauważył, w czerwcu planujemy nabór też na 40, zdaje się, 4 mieszkania, które zostały zbudowane przy ulicy Celulozowej, więc cały czas tą ofertę dla mieszkańców, tak żeby Włocławek był atrakcyjnym miejscem do życia, żeby tutaj nie tylko dobrze się funkcjonowało, ale też te koszty życia były ograniczone. Cały czas o to dbamy i właściwie co roku kolejne mieszkania udostępniamy. Na przyszły rok też mamy zaplanowane, więc myślę, że no, mogą mieszkańcy ze spokojem sobie tą przyszłość planować właśnie we Włocławku. Sam nabór zazwyczaj trwa 2 tygodnie, więc myślę, że w połowie czerwca mniej więcej ogłosimy nabór. Do końca czerwca on będzie trwał, natomiast samo przekazanie kluczy planujemy raczej na drugą połowę wakacji.
2: Jest to trzeci i ostatni etap budowy osiedla przy ulicy Celulozowej. Budynki zostały szybko postawione dzięki technologii prefabrykowanej. Ostatni budynek, do którego ruszy nabór, jest energooszczędny, wyposażony między innymi w pompę cieplną. W całej kadencji ratusz planuje oddać na tani wynajem 500 mieszkań. Zielone tereny Śródmieścia mają przebiegać od parku Władysława Łokietka do Placu Wolności wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, Szczęśliwej, przez skwer na Zielonym Rynku i ulicę Zduńską. Inwestycja budzi ostatnio ogromne emocje. Zgodnie z założeniami prace miały zostać zakończone w lutym. Z uwagi na surową zimę termin został przedłużony do końca maja. Koniec maja nadszedł, a końca prac nie widać. W mijającym tygodniu prezydent Włocławka spotkał się z przedstawicielem wykonawcy firmy Balzola. Mówi Jakub Steinwald, główny specjalista do spraw komunikacji z mediami w biurze prezydenta.
4: Do Włocławka przyjechał dyrektor generalny tej firmy i wszyscy usiedli do rozmów, ponieważ, tak jak pan redaktor wspomniał, do końca realizacji tego zadania czas minął, a niestety prace nie są ukończone. Konkluzją tych rozmów było danie jeszcze czasu wykonawcy na zrealizowanie tego zadania, mianowicie do końca czerwca tego roku. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wymusił również, że kolejne spotkanie ma odbyć się 10 czerwca, na którym mają być przedstawione postępy tych prac. Rzeczywiście te wszystkie ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań, które mają zmierzać do zakończenia tej inwestycji, rzeczywiście idą w dobrym kierunku.
2: Co z karami za niedotrzymanie terminu? Ratusz na ten moment nie zabiera głosu w tej sprawie. Usłyszeliśmy zapewnienie, że stan prac na koniec maja, a więc kiedy miały zostać zakończone, został szczegółowo udokumentowany. W związku z prowadzonymi pracami przypominamy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy MZ-Lead.
5: Jak myślę, słuchacze i widzowie świetnie wiedzą, od kilku miesięcy toczą się głównie inwestycje pod nazwą Zielone Tereny Śródmieścia oraz ulica 3 Maja Łonerfem i te ulice cały czas są zamknięte. Pokrótce przypomnę, to jest Zduńska, Miedziana, część Zielonego Rynku, Szczęśliwa, Jagiellońska, no i oczywiście 3 Maja. Tutaj postępy cały czas się toczą. Dementuję pogłoski, że tutaj wykonawca zszedł z placu budowy. Nic takiego nie ma miejsca. Wykonawca jest na budowie, realizuje wszystko tak, jak powinien. Jeśli chodzi o zamknięcia, to również część ulicy Pustej na dzielnicy Południe, to od 28 maja w związku z budową przyłącza cieplnego do jednej z posesji. Tam fragment jest nieprzejezdny do mniej więcej 10 czerwca, bo takie mamy informacje.
2: A przed nami kolejne inwestycje. W planach budowa ronda w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz tunel pod torami na osiedlu Zazamcze.
1: To jest Puls Włocławka.
0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101.4 FM.
1: Dzień dobry, Bartek Skrajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jakub Gierszyc, radny Rady Miasta Włocławek.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam Państwa.
1: Minęły już 2 lata od wyborów samorządowych. Lewica szła do tych wyborów z takim rozbudowanym programem. Jakby pan podsumował właśnie te 2 lata? Co udało się zrobić?
2: To były przede wszystkim 2 lata, tak jak pan powiedział, realizacji programu. Programu bardzo obszernego, programu dobrego dla miasta, dla mieszkańców, ponieważ był to program, który pchał Włocławek, czy który pcha Włocławek do przodu. Mówimy tutaj zarówno o inwestycjach infrastrukturalnych, jak i inwestycjach społecznych. Wydaje mi się, że przez te 2 lata udało nam się pokazać wspólnie z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim, że Włocławek jest miastem, w które należy inwestować, o które należy dbać i które powinno cały czas się rozwijać, żeby dawać perspektywy zarówno dorosłym mieszkańcom, jak i młodzieży.
1: A z których inwestycji jest pan najbardziej zadowolony?
2: Ojej, tych inwestycji, z których jestem najbardziej zadowolony, jest bardzo dużo, także nie jestem w stanie wskazać jednej konkretnej, jeżeli chodzi o miasto. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia osiedla Południe, Michelina, dla mnie najważniejsze są te inwestycje, które bezpośrednio wpływają właśnie na osiedle. Mówimy tutaj chociażby o przebudowie ulicy Kaliskiej, która była tak bardzo negowana i wielu mieszkańców podnosiło głosy krytyki odnośnie przebudowy tej ulicy. Natomiast ta przebudowa jest teraz chwalona, bo z jednej strony zwiększyło się bezpieczeństwo, ponieważ ruch kierowców został naturalnie spowolniony. Z drugiej strony powstała przestrzeń, z której mogą bezpiecznie korzystać rowerzyści, piesi. Powstały nowe przystanki. Także na pewno z punktu widzenia ulicy Zmiany, ulicy Kaliskiej, była to bardzo dobra decyzja o przebudowie. Ale też ważne są dla mnie przebudowy chociażby ulic osiedlowych, tak jak przykład ulicy Nowakowskiego, gdzie przez wiele lat mieszkańcy mieli bardzo duży problem z korzystania z tej ulicy. Natomiast teraz tak naprawdę czy dojazd do bloku, czy wyjazd z samego osiedla został znacznie ułatwiony. Ale tak jak powiedziałem, pamiętajmy o tym, że miasto to nie tylko inwestycje drogowe, tak? Natomiast to jest, miasto jest żywą tkanką i inwestycje społeczne tutaj są również ważne.
1: A co w takim razie przez te 2 lata nie udało się zrobić i trzeba na to jeszcze poczekać?
2: Proszę pamiętać, że program został napisany na 5 lat i to, że czegoś jeszcze nie widać, to nie znaczy, że to nie powstanie. Musimy uwzględnić, że proces pozyskania środków zewnętrznych czy proces związany z realizacją tej inwestycji jest to proces długotrwały. Możemy zobaczyć chociażby Park Południa, który do niedawna był tylko wyborem w budżecie obywatelskim, a teraz dzięki środkom z programu szwajcarskiego jego realizacja jest jak najbardziej realna i tak naprawdę wkrótce te prace się rozpoczną. Także myślę, że o tym, co się udało, co się nie udało, tak naprawdę będziemy mogli mówić na koniec kadencji, chociaż patrząc na tempo zmian, patrząc na tempo realizacji poszczególnych działań, myślę, że plan zostanie zrealizowany, w cudzysłowie mówiąc, dowieziony tak jak należy.
1: A jeżeli chodzi o biznes, no bo tutaj dużo przez ostatnie lata mówiło się o tym, że ten biznes zamierał na Śródmieściu między innymi. Czy jest jakiś taki kierunek rozwoju?
2: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące biznesu na Śródmieściu, widać, że te działania, które podejmuje miasto, są działaniami, które mają przyciągnąć tam mieszkańców, bo mówimy tutaj chociażby o budowie Wonerfu, który przyciągnie mieszkańców. Mówimy tutaj o powstaniu inkubatora rozproszonego, który będzie przestrzenią, w której przedsiębiorcy chcący uruchomić działalność w branży gastronomicznej będą mogli rozwijać swoje biznesy. I tych pomysłów, jakbym zaczął wymieniać, byłoby naprawdę wiele, wiele więcej. Natomiast biznes we Włocławku ma możliwość do rozwoju, ma możliwość do tego, żeby z jednej strony korzystać z infrastruktury, którą oferuje miasto, ale też z drugiej strony ma możliwość pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników, którzy czy są absolwentami naszych szkół ponadpodstawowych, mówię chociażby tutaj o technikach, czy też są absolwentami naszej Akademii, czyli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pamiętajmy o tym, że duża część programów w tych szkołach realizowana jest przy współpracy i w ramach klas patronackich właśnie tworzonych przy współpracy z przedsiębiorcami. Także przedsiębiorcy z jednej strony mają okazję do rozwoju, z drugiej strony mają okazję do pozyskania kadry o określonych kwalifikacjach i kompetencjach, a z jeszcze jednej strony mają możliwość do tego, żeby wpływać na sam proces kształcenia swoich przyszłych pracowników.
1: To ja dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Jakub Gierszyc, radny Rady Miasta Włocławek.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101.4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
4: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
3: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
6: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
7: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
5: To jakieś nieporozumienie. Nie mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
8: Nikt niczego nie odbiera rodzinom.
9: Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
5: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
3: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy. W grze w Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
12: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: We wschodniej połowie kraju dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie nie powinno padać i nieco więcej słońca. Temperatura od 19 stopni na północy Polski, w centrum i na wschodzie 21 maksymalnie, a najcieplej na południu i na zachodzie Polski 23. Wiatr spokojny, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
13: Reklama. Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
12: Po reklamie.
14: Kilka chwil po 11:00, niedzielne przedpołudnie na najlepszej fali w regionie. O czym będziemy mówić? O tym, co i dzisiaj, i w najbliższych dniach dzieje się w naszym regionie, bo tych wydarzeń jest naprawdę sporo. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Moi drodzy, już w przyszłym tygodniu święto województwa kujawsko-pomorskiego. No i we Włocławku będzie się działo, zwłaszcza koncertowo. 7 czerwca na włocławskich bulwarach, czyli po prostu równo za tydzień w kolejną niedzielę, i wystąpi mnóstwo artystów. Śmiało można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki oraz Tede. Co ważne, udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Jeżeli będzie zła pogoda, jeżeli w kolejną niedzielę będzie padać, wtedy impreza ma być przeniesiona do Hali Mistrzów.
1: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Po reklamie.
5: Niedzielne przedpołudnie, ależ wczoraj działo się w Brześciu Kujawskim. Wczoraj kolejne święto Żuru Kujawskiego. Jak było? O tym przekonasz się, wchodząc na www.kujawy.info. Tam nasza wideorelacja z tego wydarzenia. A co ciekawego dzieje się dzisiaj w niedzielę? O tym będziemy sobie jeszcze dziś mówić. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
1: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
3: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
3: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
4: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
3: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
5: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
3: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
1: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej dzisiaj na zachodzie i na południu Polski 23 stopnie, a najchłodniej nad morzem 19. Niebo przeważnie zachmurzone, we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr nie powinien nam dokuczać, słaby lub umiarkowany, a ciśnienie takie w sam raz 1011 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 12, niedziela trwa, dzisiaj drugi dzień czwartej wrocławskiej wystawy modeli redukcyjnych. Gdzie można oglądać takie modele? O tym więcej za moment.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Moi drodzy, dzisiaj jeszcze do godziny 14 trwa czwarta już włocławska wystawa modeli redukcyjnych. Gdzie konkretnie? Na ulicy Żabiej w klubie Stara Remiza. Tutaj można oglądać różnorodne modele wykonane przez włocławskich modelarzy. Na ekspozycji są m.in. modele samolotów, broni pancernej, pojazdów kołowych i szynowych, statków czy okrętów, a także figurki. Każda z prezentowanych prac to efekt pasji, cierpliwości i wielu godzin pracy. Tę wystawę można oglądać dziś do godziny 14 w Starej Remizie przy ulicy Żabiej.
1: Reklama.
2: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Niedzielne popołudnie na najlepszej fali w regionie. Moi drodzy, dzisiaj drugi dzień jubileuszowych 45. targów rolno-ogrodniczych Dni Otwartych Drzwi Zarzeczewo. Oczywiście nad Zalewem Włocławskim w Zarzeczewie. Wszystko podzielone jest na 4 kategorie. Nowoczesne rolnictwo, dom i ogród, smaki regionu i wystawa zwierząt. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży: róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocław.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
2: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura zostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
1: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
3: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
1: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj na wybrzeżu, w centrum 21, podobnie na wschodzie i na południu Polski. Najcieplej na południowym zachodzie 23. Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 588584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
7: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
8: Kilka minut po 13:00. Moi drodzy, dziś kolejna odsłona Włocławskiego Festiwalu Muzyki Organowej. Kto wystąpi, gdzie, o której, o tym więcej za moment.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: pozwalam ci widzieć. Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy!
4: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: Dziś jest niedziela, a to oznacza kolejną odsłonę Włocławskiego Festiwalu Muzyki Organowej. Koncert odbędzie się o godzinie 19 we włocławskiej katedrze. Wstęp jest wolny, a wystąpi profesor Bartosz Jakubczak z Warszawy. To już przedostatnia odsłona tego wydarzenia, ostatni finałowy koncert równo za tydzień. Wtedy będzie też orkiestra symfoniczna. Dziś natomiast, tak jak mówiłem, Bartosz Jakubczak z Warszawy, Włocławski Festiwal Muzyki Organowej. Początek koncertu o 19 w katedrze.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigantyczny wzrost rozpoznawalności twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przy Zduńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Chmielna oraz Maślana.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.
5: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi Igi Świątek. Przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo. Prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega doktora Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: We wschodniej połowie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda właściwie podobna, temperatura też 19-24, a przelotne opady możliwe prawie w całym kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko-ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
0: Po reklamie.
8: Kochani, jutro Dzień Dziecka i czy będą we Włocławku jakieś wydarzenia plenerowe? O tym sobie porozmawiamy za moment. Jesteśmy po 14:00, to niedzielne popołudnie na najlepszej fali w regionie. Filip Waćkowski, cześć!
9: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawskiego.

0: się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, już jutro Dzień Dziecka, czyli święto każdego z nas, ale dla tych najmłodszych dzieci będzie zabawa plenerowa na włocławskich bulwarach. Będą animatorzy, będą atrakcje, to jutro od 15 do 18. Dzień Dziecka z browarem B na bulwarach we Włocławku. Wstęp na to jest bezpłatny.
1: Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.

0: Ja jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, czyli o Dniu Dziecka na włocławskich bulwarach. Już jutro od 15 do 18 mnóstwo atrakcji, a co konkretnie? Będą występy wokalne, animacje dla dzieci, prezentacje służb, policji, straży pożarnej czy WOPR-u. Będą także atrakcje dodatkowe, malowanie buziek, plecenie warkoczy, modelowanie balonów, origami, warsztaty kreatywne oraz wiele, wiele więcej. To jutro od 15 do 18 na włocławskich bulwarach. Udział jest darmowy. Jeżeli będzie padać, lokalizacja może ulec zmianie, a szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Browaru B.
1: Reklama. Gigantyczny wzrost rozpoznawalności Twojej marki? Gigapixel. Zapraszamy. Oferujemy profesjonalne wydruki reklamowe dla firm, oklejanie samochodów, witryn i druk wielkoformatowy. Fototapety do domu. Sprawdź na gigapixel.pl. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro. Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Saliwanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
2: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
1: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
3: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
1: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób. Zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: We wschodniej części Polski może dziś trochę przelotnie popadać, na zachodzie raczej nie powinno, a temperatura od 19 do 23 stopni. Jutro na termometrach podobnie od 19 do maksymalnie 24, niebo częściowo zachmurzone z przejaśnieniami i tak jak dziś przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
8: To już po 15:00 niedzielne popołudnie na najlepszej fali w regionie. W tej godzinie zajrzymy sobie m.in. do świata show biznesu. Będą też informacje z Włocławka i regionu.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym snem.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest tu nie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

jutro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a widzę

0: wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
1: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: popołudnie na najlepszej fali w regionie i dobra wiadomość dla kierowców, chociaż pewnie przez jakiś czas będzie trudniej. Wojewoda kujawsko-pomorski wydał ostatnią zgodę na budowę tunelu w ulicy Wienieckiej pod przejazdem kolejowym. No i to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Zazamcza, ale dla wszystkich, którzy często stoją w korkach na drodze, na przykład do szpitala. Co ta zgoda oznacza? Że za moment zostanie ogłoszony przetarg i ratusz ma nadzieję, że prace nad budową tunelu rozpoczną się jeszcze w tym roku.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Policja ostrzega, uwaga, przed czym? Przed fałszywymi SMS-ami o mandatach. W ostatnim czasie nasiliło się to zjawisko. No i krótko mówiąc, dostajemy SMS i on może być nawet zatytułowany, że to niby od M obywatel. SMS, w którym jest na przykład: twój pojazd otrzymał elektroniczny mandat i numer zaświadczenia o karze, bla bla bla. Link do tego, żeby sprawdzić szczegóły. No i klikając w ten link ryzykujemy bardzo dużo. Oszuści chcą wyłudzić dane osobowe, no i oczywiście też dobrać się do naszych pieniędzy. Policja ostrzega, że no oni takich SMS-ów po prostu nie wysyłają. My wracamy do grania, zostańcie na najlepszej fali w regionie i mkniemy niczym szeroką autostradą przez to poniedziałkowe popołudnie.
1: Reklama.
2: W salonach Drabczak druga para do każdej pary. Wiadomo, chodzi o okulary. Szczegóły w salonach Drabczak przy ulicy Kaliskiej i Rzemieślniczej. Zapraszamy.
3: Mamy rośliny do twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotne opady deszczu na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać, a jutro aura dość podobna do dzisiejszej. Temperatura znów od 19 stopni na północy Polski do 24 na zachodzie. Niebo częściowo zachmurzone, przelotne opady właściwie w całej Polsce możliwe, ale słońca też nie zabraknie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
6: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
7: Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584.
0: Po reklamie.
8: Jesteśmy po 16:00, ten weekend powoli się kończy, ale za moment przypomnimy o tym, co dzieje się w przyszły weekend, bo naprawdę za tydzień moc atrakcji w naszym regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
7: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i lepszą pracę? BHP Expert zaprasza na kurs koparko ładowarki. Tylko teraz w BHP Expert cena promocyjna 1399 zł. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Szybkie terminy i profesjonalne przygotowanie do egzaminu. Zapisy w biurze BHP Expert przy ulicy Łanowej 23A we Włocławku lub pod numerami 54 413 70 10 54 413 70 10 54 413 70 10. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś. BHP Expert. Twoja droga do nowych uprawnień i lepszej przyszłości.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
3: Zmagasz się z bólem mięśni, ścięgien albo przewlekłym napięciem ciała? Ból nie musi być codziennością. Odkryj terapię falą uderzeniową, innowacyjną metodę wykorzystywaną w leczeniu ostrogi piętowej, łokcia tenisisty, golfisty, zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych oraz stawów kręgosłupa. Zaufaj technologii, która wspiera naturalne procesy regeneracji bez operacji i długiej rekonwalescencji. Przychodnia rehabilitacyjna Fizjo Ekspert przy ulicy 3 Maja 33 we Włocławku zaprasza. Telefon 507 212 155. I uwaga, tylko do końca czerwca z hasłem Telewizja Kujawy, zabieg krioterapii w prezencie. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
4: Po polsku.

0: Moi drodzy, już w przyszłym tygodniu święto województwa kujawsko-pomorskiego. No i we Włocławku będzie się działo, zwłaszcza koncertowo. 7 czerwca na włocławskich bulwarach, czyli po prostu równo za tydzień w kolejną niedzielę, i wystąpi mnóstwo artystów. Śmiało można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki oraz Tede. Co ważne, udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Jeżeli będzie zła pogoda, jeżeli w kolejną niedzielę będzie padać, wtedy impreza ma być przeniesiona do Hali Mistrzów.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przez Duńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Chmielna oraz Maślana.
1: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z OO we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z OO we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Fajansowe Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 7 czerwca o 18 na bulwarach Marszałka Piłsudskiego wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jusis, Piotr Rogucki i Tede. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Świętuj z nami.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
1: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
5: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
6: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
5: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
6: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
5: A co z jedzeniem?
6: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
5: Dzieci nie będą się nudzić?
6: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
7: Kilkanaście minut do 17:00. Oczywiście punktualnie o 17:00 usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata, a następnie spotka się z wami Patryk Kamiński i przeprowadzi przez te ostatnie godziny weekendu. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsbach z angielskim.
4: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
2: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
5: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
2: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
1: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
6: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
1: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i w prawie całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 22 w centrum, na wschodzie i południu, a 24 stopnie na zachodzie Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama.
9: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
10: Ale się wczoraj działo na Kujawach. Najlepszy żur kujawski ugotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarnowie. W Kowalu o dobry humor i świetną zabawę podczas jarmarku kazimierzowskiego zadbali Marcin Daniec, klasik, innowator. A do Ciechocinka zjechały samochody strażackie z całej Polski. W niedzielę nie zwalniamy tempa, bo wiele imprez w naszym regionie odbywa się dzisiaj z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka. Atrakcje dla najmłodszych właśnie w tej chwili odbywają się między innymi w Lubieniu Kujawskim, Choceniu, Lubaniu, Izbicy Kujawskiej i Brześciu Kujawskim. Jeśli nie macie planów na niedzielę, warto zabrać dzieciaki i ruszyć w regiony. A my w Radiu Włocławek właśnie teraz ruszamy z ostatnim programem w tym tygodniu i miesiącu. Patryk Kamiński, niedzielny dzień dobry dla wszystkich przy włączonym radiu. Ostatni, 31 maja w kalendarzu, mamy 151 dzień roku, a słońce na Kujawach będzie razem z nami do 20:45. Dla Kamili i Anieli przesyłamy najlepsze imieninowe życzenia, zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń. W dniu rodzeństwa warto spotkać się z bratem i siostrą, a jeśli jesteście bliźniakami, to okazja do świętowania jest podwójna. Bracia i siostry, życzę miłego świętowania i zapraszam na 4 wspólne godziny przy dobrej muzyce.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Teraz taka mała zagadka dla kujawiaków z krwi i kości. Czy wiecie, co to bejmy, szwera albo ancuk? Jeśli nie, to znaczy, że czas odkryć prawdziwe językowe skarby Kujaw. W sieci pojawił się wyjątkowy, mały słownik.

dziennik Gwary Kujaw Zachodnich, czyli publikacja, która przenosi czytelnika wprost do dawnych pogwarek, humoru i codziennego życia mieszkańców regionu. To nie jest zwykły słownik, to żywa opowieść o Kujawach, pełna barwnych słów i charakterystycznych zwrotów, które budują naszą regionalną tożsamość. A jeśli chcecie sami zanurzyć się w kujawskiej gwarze i sprawdzić,

0: kujawską gwarą.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Weekendowe granie na 101 i 4 FM. We Włocławku. Po polsku.
4: Często jeżdżę kabrioletem w nocy.

0: Mam teraz dowód na to, że seniorzy z naszego regionu potrafią bawić się i cieszyć z życia jak nikt inny. W dziennym domu Senior Plus w Choceniu odbyło się w poniedziałek wyjątkowe wesele Kasi i Marka. To był prawdziwy ślub z rozmachem i mnóstwem radości. Nie zabrakło wzruszających życzeń i prezentów, toastu szampanem oraz gromkiego 100 lat. Był pierwszy taniec, piękny tort weselny, oczepiny, skradziony but i porwanie panny młodej. Parkiet ani przez chwilę nie był pusty, a goście bawili się fenomenalnie do późnych godzin. Patrząc na zdjęcia, można mieć wrażenie, że to wszystko było tak na poważnie. Była panna młoda w białej sukni, przystojny mężczyzna u jej boku, kwiaty, tort, goście, oczepiny i życzenia. Nawet pan wójt pojawił się na uroczystości, a wiadomo, że jak na imprezie pojawia się głowa gminy, to żartów nie ma. Wszyscy bawili się doskonale, ale bardzo kulturalnie, a jak było naprawdę? Na to pytanie odpowiedź znają tylko seniorzy z dziennego domu Senior Plus w Choceniu. Bez wnikania, czy to prawda, czy zabawa, wszyscy bawili się świetnie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: No co, chodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
1: Po reklamie.

Coraz bliżej Dzień Dziecka. Wielu rodziców pewnie zastanawia się, czym uszczęśliwić swoją córkę albo syna. Dzisiaj w dobie internetu można zamówić praktycznie wszystko, ale chyba jednak w tym wszystkim warto zachować pewien umiar. Jednym z takich odpowiedzialnych prezentów, zaznaczam słowo odpowiedzialnych, jest zakup zwierzaka. Kotek, piesek, świnka morska czy żółw uczą odpowiedzialności, opieki, empatii i troski o żyjące stworzenie. Jeśli zastanawiacie się nad tym, by 1 czerwca obdarować swoją pociechę zwierzakiem, warto na przykład odwiedzić schronisko dla zwierząt we Włocławku albo adoptować czworonoga z gminy Kowal. Na nowy dom i wspaniałego właściciela lub właścicielkę czekają 2 pieski, które możecie zobaczyć na stronie internetowej gminy Kowal. Na rasach psów to ja się znam średnio, dlatego warto kliknąć i zobaczyć, o czym mówię. 2 znajdy szukają nowego domu. Zostawiam temat do przemyślenia dla rodziców. Wierzę, że macie dobre serca. Przemyślicie temat i podejmiecie odpowiednią decyzję. Zwierzęta z przytuliska i schroniska potrafią być jeszcze bardziej wdzięczne za opiekę i wzięcie ich pod swój dach niż zakupione zwierzaki z rodowodem za setki albo nawet kilka tysięcy złotych.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów straży pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
2: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
1: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej Iris-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Około 19, może 20 stopni jutro nad morzem. W pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20 do 24 na południowym zachodzie kraju. Niebo przeważnie zachmurzone. Można też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, miejscami burz. Na południowym wschodzie Polski wiatr może być też porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama. W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Po reklamie.
6: Na 101,4 FM przeboje w najpiękniejszym języku świata, czyli po polsku, we Włocławku i okolicy gra dla Was Radio Włocławek. Szczęśliwi podobno czasu nie liczą, ale w niedzielę po 18, patrząc na zegarek, pewnie pomyślimy sobie, jak dobrze, że jest niedziela. Przed nami ostatnie godziny spokoju, relaksu i ładowania akumulatorów przed nowym tygodniem. A że będzie to tydzień krótki, bo niektórzy tylko 3 dni będą pracować, a później długi weekend, to nawet jutrzejszy poniedziałek wydaje się nie taki straszny. będzie dobrze. Już za chwilę czerwiec, wakacje, lato i upragniony urlop. W drugiej wspólnej godzinie zabiorę Was na wycieczkę do parku i powiem kilka słów o etykiecie karmienia kaczek. Tak, tak, kwak, kwak, karmienia kaczek.

0: jest już niczym. Mieszkańcy Włocławka kochają spacery parkowymi alejkami. Szczególnie w najstarszym parku w naszym mieście, czyli w Parku Sienkiewicza, gdzie w cieniu starych drzew, na ławce, można naprawdę miło spędzić czas, nie tylko w weekend, ale również wieczorami. Wielu mieszkańców naszego miasta podczas spaceru z dziećmi dokarmia również kaczki i łabędzie pływające w zgłowiączce. Niestety, najczęstszym pokarmem dla kaczek jest pokruszony chleb, czyli pokarm, który może zwierzakom wyrządzić sporą krzywdę. Po raz kolejny proszę i apeluję o niedokarmianie ptaków chlebem, a specjalną karmą, która jest dostępna w tak zwanym karmomacie przy ostatnim mostku niedaleko Włocławskiej Katedry. Jeśli chcemy dokarmiać ptaki, można to zrobić wspomnianą karmą albo płatkami owsianymi, ziarnami pszenicy, jęczmienia czy kukurydzy. Ptaki podobno lubią również marchew, sałatę, buraki, dynie czy nawet cukinie. Dokarmiajmy ptaki we włocławskich parkach z rozsądkiem, bo przecież powinno nam zależeć, żeby po zjedzeniu czuły się dobrze, były zdrowe i cieszyły nasz widok przy kolejnej wizycie w parku.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród.

0: Iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło zaprasza serdecznie na pierwszy spektakl w ramach programu Teatr Polska. 18 czerwca o godzinie 19 będzie można obejrzeć spektakl Immunokracja, który opowiada o społeczeństwie jako ciele dotkniętym stanem zapalnym, którym są nasze konflikty, napięcia, cynizm i rozpacz. Bilety do nabycia na biletyna.pl oraz w kasie Brzeskiego Centrum Kultury w cenie 30 zł. Ale jeżeli chcą Państwo kupić kartę Teatromana, która obejmuje 4 spektakle od czerwca do końca października, to zapraszamy do Centrum Kultury. Można ją zakupić w cenie 100 zł. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.

0: 31 maja na świecie pojawiło się kilka osób, które dzisiaj znamy z ekranu, eteru, kolorowych gazet i sportowych aren. Pora sprawdzić, kto znany świętuje dzisiaj kolejną rocznicę urodzin. 96. urodziny świętuje legendarny aktor i reżyser Clint Eastwood. 73 lata skończył dzisiaj aktor Andrzej Grabarczyk. 67 lat celebruje Leszek Malinowski z kabaretu Koń Polski. 65 lat świętuje założyciel i wokalista grupy Redbox Simon Toulson Clark. 62 lata temu na świecie pojawił się aktor Arthur Dziurman. 61 wiosen ma od dzisiaj amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields. 59 lat świętuje Jacek Bończyk, aktor i piosenkarz. 56. urodziny obchodzi Paolo Sorrentino, włoski reżyser i scenarzysta. Równą 50 skończył dzisiaj aktor Colin Farrell. 34 lata temu w Lublinie urodziła się aktorka Anna Maria Siekludzka. 25 lat świętuje Iga Świątek, obecnie najlepsza polska tenisistka. Wielu aktorów, muzyków i nasza Iga świętują dzisiaj urodziny. Życzymy w takim razie udanego świętowania i wszystkiego najlepszego.
1: Reklama. Szukasz idealnej temperatury? Wybierz inteligentną klimatyzację od Klima Prima Bau. Latem zamień swój dom oraz firmę w orzeźwiającą oazę, a zimą korzystaj z wydajnego i oszczędnego ogrzewania. Jeden system, dwie funkcje i czyste powietrze dla Twojej rodziny oraz firmy. W Klima Prima Bau zapewniamy fachowe doradztwo, darmową wycenę, profesjonalny montaż i serwis oraz drobne naprawy elektryczne. Zadzwoń 502 934 304 726 760 8584 lub znajdź nas na Facebook i Google. Zadzwoń 502 934 304 726 768 584
2: po reklamie.
3: Radio Wrocław. Po polsku.

Są takie wiadomości, z którymi nie można czekać i to jest właśnie jedna z nich. Tegoroczne Dni Włocławka, zaplanowane na drugą połowę czerwca, wygląda na to, że wynagrodzą nam nerwy związane z tymi wszystkimi przebudowami, remontami i zielonymi terenami. W sobotę 27 czerwca w parku na Słodowie wystąpią dwa zespoły, które doskonale znacie z naszej radiowej anteny. Fani muzyki rockowej na pewno nie będą zawiedzeni, bo do fajansowego miasta przyjedzie Muniek Staszczyk z zespołem T-Love oraz grupa Myslowic. To muzyczne propozycje zdecydowanie dla tych, których PESEL wskazuje na datę urodzenia przynajmniej 30 lat temu, a dla młodzieży piątkowe koncerty hip-hopowe, czyli Paktofonika, Fukaj i bracia Kacperczyk. Piątek zapowiada się hip-hopowo, dla odmiany sobota na rockowo. Więcej szczegółów dotyczących tegorocznych Dni Włocławka poznamy pewnie w najbliższych dniach. Zapowiada się na wielkie świętowanie na zielonych terenach w parku na Słodowie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Wirus Ebola rozszerza się poza Afrykę, ale Polsce nie grozi epidemia. Naukowcy liczą na odkrycie jeszcze 100 tysięcy planet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spłoszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
1: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił właśnie do szpitala w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
3: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
1: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Na szlak Wielkich Jezior Mazurskich wracają wodne karetki. Ekipy spływających ambulansów tylko w ubiegłym roku pomogły ponad 300 osobom. Skąd wypływają, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Stacjonują one w Sztynorcie, w Giżycku, w Rynie i w Kamieniu.
1: Karetki będą tam stacjonować do końca września. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6 tysięcy potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Mecz Maji Chwalińskiej o ćwierćfinał Rolanda Garrosa odbędzie się o 14 na korcie głównym, poinformowali organizatorzy. Rywalką Polki będzie francuska Diane Paris. Maja Chwalińska to nasza ostatnia reprezentantka w Paryżu. Dziś odpadła Iga Świątek.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro delikatnie powyżej 20 stopni do 24, maksymalnie tylko nad morzem. Odrobinę chłodniej, około 19. Niebo mocno pokryte chmurami, może z nich czasami coś przelotnie popadać, niewykluczone także burze. A w rejonie Podkarpacia, Lubelszczyzny, silniejszy, czasem porywisty wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Na niedzielny wieczór w domu, plenerze i podróży polecają się polskie przeboje w Radiu Włocławek. W miłym towarzystwie czas szybko mija, jest chwila po 19, więc to idealny moment, by powiedzieć Wam dobry wieczór. Patryk Kamiński, witam i pozdrawiam z naszego radiowego studia przy ulicy Świętego Antoniego 6 we Włocławku. Bardzo mi miło, że niedzielny wieczór spędzacie w naszym muzycznym towarzystwie. Spacer, majsterkowanie na działce albo relaks na kanapie. To tylko niektóre ciekawe propozycje na niedzielny wieczór. Obiecuję, przez najbliższą godzinę zagram bardzo miło dla ucha, a między jednym a drugim przebojem powiem o nowej piosence utalentowanej mieszkanki Kujaw, czyli Julii Kordylewskiej.

12-letnia Julia Kordylewska z Boniewa kilka dni temu zaprezentowała kolejny premierowy utwór. Tym razem młoda artystka przedstawiła singiel pod tytułem Mam Rotanka, konsekwentnie rozwijając swoją muzyczną pasję i zyskując przy tym coraz większe grono słuchaczy. Julia, mimo bardzo młodego wieku, ma już na swoim koncie 4 premierowe single, które są dostępne w serwisach streamingowych. Jej twórczość wyróżnia się pozytywnym przekazem, nowoczesnym brzmieniem oraz tematami bliskimi młodym ludziom, dotyczącymi emocji, relacji, pewności siebie i odkrywania własnej wartości. Najnowszy singiel Julii, zatytułowany Mam Rotanka, to utwór, który opowiada o marzeniach, radości życia i sile muzyki. Piosenka pokazuje świat widziany oczami młodej dziewczyny, która każdego dnia z uśmiechem buduje swoją drogę do spełniania marzeń. To historia o codziennych małych krokach, rodzinnym wsparciu oraz o tym, jak śpiew i muzyka pomagają pokonywać złe myśli i odnajdywać światło, nawet w najtrudniejszych chwilach. Przekaz utworu ma inspirować młodych słuchaczy do wiary w siebie i podążania własną drogą. Za tekst i produkcję odpowiada Dariusz Ozga, czyli dr Ozzy, natomiast autorem muzyki jest Oskar Jujka.

0: poniedziałkowy wieczór w Warszawie odbyła się gala muzyki rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026. Wielką zwyciężczynią tegorocznej gali okazała się wokalistka Kasia Linz. Artystka zdobyła aż 3 statuetki, w tym najważniejszą nagrodę wieczoru, czyli Artystka Roku. Doceniono ją także za album Obywatelka KL oraz teledysk Śmierć w bikini. Wśród zwycięzców Fryderyków 2026 znaleźli się również Zalia za album Roku Pop, PZ – album roku hip-hop, OSTR – Błażej Król, Waluś Kraksa Kryzys oraz Koma za album roku w kategorii metal, Michał Fox Król, Daria ze Śląska, Warszawskie Kombo Taneczne, Daniel Blum i Leszek Możdżer, również Przona w kategorii fonograficzny debiut roku, Fawst i Kuban. Podczas gali wręczony został także Złoty Fryderyk dla zespołu Lady Punk za całokształt twórczości, a wyjątkowym momentem wieczoru był pośmiertny hołd dla Stanisława Sojki. Po raz kolejny mamy dowód na to, że polska muzyka to różnorodność, ogromna siła i emocje nie do opisania. O ile niektóre imiona i nazwiska są również Wam, myślę, doskonale znane, o tyle jest kilka zaskoczeń, żeby nie powiedzieć sensacji. Na estradzie w naszym kraju z roku na rok pojawia się coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia. To widać i słychać również na naszej antenie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
1: Po polsku.

0: po polsku.
1: We wtorkowy wieczór w Toruniu odbył się koncert pod tytułem Nie ma jak u mamy. Toruńska arena była miejscem, gdzie najpiękniejsze piosenki dla mamy i o mamach zaśpiewały gwiazdy polskiej estrady. Wystąpili między innymi Rafał Brzozowski, Wiki Gabor, Doda, Gromi, Piotr Kupicha z zespołu Fil, Halina Młynkowa, Pektus, Alicja Szemplińska, Michał Wiśniewski i Anna Wyszkoń. O wyjątkową muzyczną oprawę wydarzenia zadbała Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Wydarzenie było również transmitowane w ogólnopolskiej telewizji. Poruszający i wyjątkowy koncert sprawił, że do Torunia przyjechały mamy z całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym również z Włocławka, Fabianek czy Kruszyna. W mediach społecznościowych dużo pozytywnych komentarzy po zorganizowanym wydarzeniu. Co na pewno cieszy, to promocja naszego województwa w ogólnopolskiej telewizji i wartościowy koncert, w którym tym razem nie liczył się show, a emocje, piękno muzyki i przede wszystkim podziękowania dla wszystkich mam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
3: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
1: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
4: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
1: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro dzień raczej pochmurny, z lekkimi tylko przejaśnieniami, ale bardziej można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a miejscami także burz. Temperatura około 20 stopni, to znaczy delikatnie powyżej, od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południowym wschodzie Polski może być porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
7: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.
8: Gdy dobra, bo polska muzyka gra z głośnika i słyszycie lokalne informacje z Włocławka i okolicy, to znaczy, że w swoim radiu na 101,4 FM słuchacie Radia Włocławek. Niedziela, kilka minut po 20, to jest ten moment tygodnia, gdy cieszymy się dosłownie każdą minutą, a nasze myśli powoli wybiegają w kierunku nowego tygodnia. Wszystko będzie dobrze, nie myślimy jeszcze o pracy, obowiązkach czy planach na nowy tydzień. Cieszymy się chwilą, spokojem i czasem spędzonym wspólnie. W ostatniej godzinie niedzielnego spotkania będę miał dla Was kilka muzycznych wiadomości. Powiem między innymi o programie 29 Dni Lubrańca oraz o muzycznym projekcie Drygenta z naszego regionu, czyli Adama Kujawskiego.
9: WPP na 101,4 FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: Kalendarz plenerowych imprez w naszym regionie na przełomie maja i czerwca zaczyna się powoli zapełniać. Przed mieszkańcami miasta i gminy Lubraniec 3 dni koncertów i sportowych aktywności. Od 6 do 8 czerwca zaplanowano 29 Dni Lubrańca. 3 dni wspólnego świętowania mieszkańców miasta i gminy zaplanowano tradycyjnie w Muszli Koncertowej, na miejskim stadionie oraz na terenach rekreacyjnych nad Dunajem. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 6 czerwca. W Muszli Koncertowej wystąpią gospodarze, czyli lubranieckie gitary, a do tańca wszystkich świętujących zaproszą chłopaki z grupy Disco Boys oraz Nowator. Drugiego dnia zaplanowano wiele sportowych aktywności, między innymi turniej koszykówki 3x3, rywalizację w turnieju piłki nożnej i siatkówki plażowej oraz bieg uliczny Lubraniec na piątkę. Na zakończenie, w ostatni dzień świętowania, ulicami miasta przejdzie Parada Młodości, a dla najmłodszych przygotowane będą animacje, dmuchańce i wiele innych atrakcji. 29 Dni Lubrańca zapowiadają się wyjątkowo atrakcyjnie. W takim razie w pierwszy weekend czerwca spotykamy się w Lubrańcu i świętujemy razem z mieszkańcami.
2: Reklama.
3: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i

0: Przez zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ogólnopolskie stacje przyspieszyły największe festiwale polskiej piosenki. Za nami festiwal w Sopocie, a w pierwszy weekend czerwca w Amfiteatrze w Opolu odbędzie się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Jednymi z najbardziej oczekiwanych wydarzeń podczas festiwalu są konkursy premiery i debiuty. Podczas tego pierwszego zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory, które mają szansę podbić serca publiczności i jurorów. Z kolei debiuty są szansą dla początkujących artystów na pokazanie się po raz pierwszy na tak legendarnej scenie. W konkursie debiutów zobaczymy 10 wokalistów i wokalistek, którzy będą chcieli swoim głosem oczarować publiczność w opolskim amfiteatrze oraz przed telewizorami. W koncercie premiery usłyszymy nowe utwory doskonale znanych artystów i zespołów. Na scenie wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Patrycja Markowska i Andrzej Krzywy w utworze Fale, poparzeni Kawą 3, którzy całkiem niedawno występowali we Włocławku z piosenką Twoje oczy, Kuba Szmajkowski z utworem Porto, czy, co zaskakujące, Michała Wiśniewskiego z piosenką Do moich dzieci. Konkurs premiery odbędzie się 5 czerwca, a w trakcie wydarzenia zostanie wyłonionych, to bardzo ciekawe, 2 laureatów. Swojego zwycięzcę wybierze publiczność w głosowaniu SMS-owym oraz jurorzy. Wiele emocji przyniesie również koncert Super Jedynek. Na estradzie w tym roku zobaczymy i usłyszymy m.in. Ralfa Kamińskiego, Natalię Kukulską, zespół Afromental, Renatę Przemyk, Dżem, Kombi, Lux Torpedę, Nocnego Kochanka oraz Majkę Jeżowską. Jak sami słyszycie, od 4 do 7 czerwca czeka nas wielkie świętowanie podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Po reklamie.
3: Radio Wrocławek.
2: Po polsku.

absolwent zespołu szkół muzycznych imienia Czesława Niemena we Włocławku i były chórzysta włocławskiego chóru Canto, postanowił założyć zespół wokalny. Wokalista i dyrygent Adam Kujawski razem z przyjaciółmi z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kilka dni temu założyli zespół Men's Vocal Ensemble. Zespołowi Men's życzymy co najmniej tylu sukcesów, co bardziej doświadczonym kolegom z Audiophiles z Poznania. Kto wie, może niebawem zespół po raz pierwszy wystąpi również w naszym mieście. Zapraszamy do Włocławka. Zespół Men's dopiero na początku swojej muzycznej kariery. Dla odmiany nasze niedzielne spotkanie w tym momencie niestety dobiega końca. Dziękuję za ostatnie 4 wspólne godziny i cały tydzień. Patryk Kamiński, pozdrawiam wszystkich po drugiej stronie fali. Życzę udanego tygodnia. Myślę, że na pewno będzie udany. 3 dni do pracy, jak dobrze pójdzie, to długi weekend, więc z uśmiechem zaczniemy czerwiec. Życzę spokojnej nocy i mówię wam do usłyszenia. Hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
3: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
1: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
4: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
1: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro dzień raczej pochmurny, z lekkimi tylko przejaśnieniami, ale bardziej można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a miejscami także burz. Temperatura około 20 stopni, to znaczy delikatnie powyżej, od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południowym wschodzie Polski może być porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko giti, haha, ale wiem.

0: po polsku.
1: Być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
3: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
1: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
4: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
1: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro dzień raczej pochmurny, z lekkimi tylko przejaśnieniami, ale bardziej można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a miejscami także burz. Temperatura około 20 stopni, to znaczy delikatnie powyżej, od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południowym wschodzie Polski może być porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. HDMI, Netflix. I tak poczekamy do...

kilka moich dni, rozczarować się na parę chwil. Chcesz wziąć ode mnie cały smak, znów chcesz, bym coś ci dał.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.